0: Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: RSK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: I po reklamie.

0: a nie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4. miesiąca życia. Doskonale.

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z AirMax.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
11: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
17: Sponsorem programu był Nawpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
18: Dzień dobry, ale jesiennym chłodem powiało, prawda? Chociaż widziałam śmiałków w bluzkach z krótkim rękawem, ale naprawdę jest zimno. Teraz na termometrach około 9-10 stopni we Wrocławiu. Będzie jednak cieplej, tak jak wczoraj, do 22 stopni. Słońce, chmury na przemian, bez deszczu.
17: Sponsorem programu jest Nawpol.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
19: Jest 6 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie, staranowała samochody i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Teraz Niemcy i wyniki wyborów regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa nacjonalistyczna partia zdobyła około 44% głosów. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj w Saksonii-Anhalcie. halcie i to jest pewny sygnał, który odbije się echem w całym kraju, drodzy przyjaciele. A mówił po wygranej jeden z kandydatów AfD, Ulrich Zygmunt. Jej program zakłada m.in. ograniczenie imigracji do Niemiec, dystans wobec Unii czy normalizację stosunków z Rosją. Tym razem się nie udało. Polskie siatkarki przegrały w meczu o brąz Mistrzostw Europy. Lepsze okazały się Serbki, które wygrały 3-1, a spotkanie śledził reporter eski Michał Rawa.
0: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
19: A w wielkim finale Turcja 3-2 wygrała z Włochami i obroniła tytuł.
20: SK Wrocław News.
18: Stasia Pawlak, strażakom udało się opanować pożar z kupu palet w Tyńcu. Małym nikomu nic się nie stało. Pożar był tak duży, że częściowo objął położony obok skupu parking. Spłonęło 5 samochodów. Sprawę bada policja. 65 tysięcy kasków dla czwartoklasistów z całej Polski. To promocja bezpieczeństwa dla osób poniżej 16 roku życia. Akcja nosi hasło Mam kask, mam styl.
21: Mam styl, bo jestem odpowiedzialny za siebie, ale także za innych uczestników ruchu drogowego.
18: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska, a mandat może wynieść 100 zł.
22: Jankes, Kama i Wiktor
23: w Radiu SK.
19: No i jest poniedziałek. Dzień dobry, jest 6 rano, zaczynamy nowy tydzień z Eską, z Eseczką, z Esunią.
24: Brzmi, jakbyś coś przeskrobał, naprawdę, no.
25: Weź ty się uspokój, powiedz nam lepiej coś, czego nie wiemy.
19: Na przykład mój pradziadek miał na imię Wojtek i mieszkał w Babimoście.
24: To ja mogę też wam powiedzieć, że Wiktor dzisiaj przyszedł ze swoim psem i ten pies ma problemy gastryczne dzisiaj.
19: Oj, faktycznie.
25: Dobra, posłuchamy, uruchamiamy.
19: To są rzeczy, których nie wiedzieliście. I
24: ale
19: dalej.
24: Już wiecie. No to powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy. 664-402-302. Eskowy Messenger oczywiście czeka.
19: Mamy t-shirty Radia SK z napisem cześć i chętnie je rozdamy. Cześć, dzień dobry. Ale czekaj, bo Chudy miał ostatnio problem z okiem. A i teraz z oka mu przeszło na pupę.
26: Ma z tym drugim okiem z tyłu.
27: Nie. Nie.

0: To wszystkich super dziewczynach, które są z nami. Kama.
1: No jestem.
0: No ledwo, ale jesteś.
1: O, teraz no i znowu to... mikrofonu nie włączył.
0: Wiktor, no mikrofoniki, mikrofoniki.
1: No naprawdę nie musisz już, się czuć już, przeze mnie już, zagrożony, już. Wiktor. Proszę, no jest okej.
2: Na mnie już wszystko działa, wszystko jest okej. Mówcie coś, czego ja nie wiem teraz.
0: No to no proszę bardzo, słuchacze.
2: Nie, to ty najpierw powiedz coś, czego ja nie wiem.
0: Ja?
2: No.
1: Jaki zaskoczony.
0: Słuchajcie, ja wiem wszystko, na tym polega problem, no. O tobie. Co? A, widziałem się z twoją dziewczyną.
2: Aha.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że ja się z nią widziałem.
2: No właśnie tego nie wiem.
0: Ojejku, i ona była spocona, jak skończyliśmy nasze spotkanie.
2: Skończ, przestań, Kama teraz.
0: Ale chodzi o to, że biegła 6 kilometrów, ja tam byłem. Widziałem się z...
2: Widziałem się z Olą,
0: widziałem się z Olą, bo i później się spotkałem z nią, pobiegło i była spocona.
1: Czy to znaczy, że Ola Kot pierwszy raz biegła w jakimś biegu, maratonie, półmaratonie na 6 kilometrów?
2: 6 kilometrów, to był najdłuższy dystans, jaki w życiu przebiegła.
0: Ale była zmęczona, tak no, powiem ci, że...
2: Wiesz, jak się twoja funkcja nazywa profesjonalnie w mediach? To, co Jankę zrobił, czyli krzyczał, podgrzewał.
0: Ja wczoraj, tak, dopingowałem, była bardzo zadowolona, powiedział, że gdyby nie ja, to by ona nie skończyła.
2: Jesteś flafferem, po angielsku to jest flaffer.
0: Flaffer?
2: Tak.
1: Chyba ci się pomyliły branże.
2: Halo, dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy.
0: Czy dalej nie wiem.
3: Chciałam powiedzieć, że na pewno nie wiecie, że jem wszystkie posiłki z domu w towarzystwie Diamenta i z reguły coś spada przez przypadek poza stolik. Zawsze czeka na resztki, mimo że ma swoją miskę pełną.
2: No i co, wiedzieliście
1: panowie,
2: o tym?
1: Panowie, jak Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, nie chodziło o psa.
2: To teraz wy, dajcie znać, dajcie nam jakiegoś newsa i jakąś informację, o której na pewno nie wiemy.
0: Ten flaffer, to co to jest?
2: Taki zagrzewacz, wiesz, taki przygotowywacz.
0: Kama patrzy, ojej, boję się.
1: Jestem zaskoczona, skąd ja to wiem.

0: No dobrze. 15 minut po godzinie 6 tak kibicowałem twojej dziewczynie, że straciłem głos.
1: No, nie mogłeś kibicować Staligorzów, albo kibicowałeś za
0: kibicowałem
1: słabo?
0: Też piątek.
2: Poczekaj, poczekaj,
1: ale
2: poczekaj.
1: Za słabo, bo przegrali.
2: Poczekaj, podsumujmy to z wasze spotkanie. Ty spotkałeś się z Olą Kot, która po spotkaniu tak. była spocona, a ty teraz nie masz tak. głosu, bo tak krzyczałeś w trakcie spotkania.
1: Tak, wszystko się super. Zgadza. I podajmy jeszcze raz wyniki. Ola Kot wygrała, Staligorzów przegrała.
3: Poranne pracowanie.
0: To nie było śmieszne, ale teraz będzie śmieszne. Śmiesznie, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ty jesteś zwyciężczynią zawsze, jeżeli chodzi o komentarze, newsy, tłumaczenie nam rzeczywistości. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Jadziuniu.
1: Jadziula, trwa cały czas, pewnie słyszałaś, wielka afera związana z tą byłą już największą polską giełdą kryptowalut.
2: U nas w studiu najlepiej na kryptowalutach zna się Wiktor.
1: Tak.
2: Wiktor, cały czas mówi kupujta, nie kupujta.
4: Kupujta albo nie kupujta.
1: Zobaczycie o 6 rano któregoś kiedyś? Dnia wpadną tutaj po mnie. I powiedzą, pan jedzie z nami.
0: No, Wiktorku, co mamy ci powiedzieć? No fajnie, że z nami jesteś.
2: Będziemy pokazywać palcem, gdzie cię nie ma, no.
0: Fajnie, że z nami jeszcze jesteś,
1: właśnie,
0: tak.
1: Chcieliśmy się ciebie podpytać. Gdyby na przykład ktoś z pracy, twój kolega, koleżanka, my, albo Blanka, z którą chodzisz sobie często po korytarzach, zapytała się, Jadziula, co to są w ogóle te kryptowaluty? To co ty byś powiedziała?
4: Może, że to są takie pieniążki, za które można... zapłacić za pogrzeb?
1: Ale czego pogrzeb za pogrzeb?
2: Bo to droga impreza jest. No.
4: Bo to kryptowaluty.
0: A, krypto!
4: No, nie wierzę.
1: Nie wierzę.
4: No co, nie kojarzy ci się tak?
0: Jadziu, wpadaj częściej. Dziękujemy ci pięknie.

0: to wiemy. Jest 26 minut po godzinie 6. Czego nie wiemy, o tym wy nam mówicie.
1: Podnoszę telefon. 3, 2, 1. Halo! Faktycznie, tego nie wiedziałem.

0: Reklama.
1: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
2: Po Wrocławiu krąży dobra energia, teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy.

0: dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
2: Bo ma.
1: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
2: O, czyli co?
1: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
3: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
1: Kto pierwszy, ten mieszka.
3: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
1: Szczegóły na architektów.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Hoteljasek.pl.
11: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich. Ulica Skłodowskiej 14.
12: Przeżyłam dzisiaj zdziwienie, kaloryfery były ciepłe, jak temperatura spada poniżej 10 stopni, to tak jest zimny poranek, ale będzie cieplej, do 21, słońce na przemian z chmurami, bez deszczu, tak ma wyglądać poniedziałek we Wrocławiu, jutro 26 stopni, a to niespodzianka.
11: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
10: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław, centrum konferencyjne, organizacja wesel, hoteljasek.pl.
13: 6.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
14: Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych.
13: Mówił Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej, a sprawę bada już policja. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu, a to już wywołało stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
15: SK Sport News.
13: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Tylko w trzecim secie Polki potrafiły zbudować przewagę i wygrać partię, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1 po 3 kolejkach Premier League. Tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
16: Jankes. Kama.
17: Kama.
16: I Wiktor.
17: Wiktor.
16: Radio SK.
2: Przepraszam bardzo, która godzina?
18: Proszę pana.
2: Tak?
18: Poniedziałek.
2: Tak? 6.32. Tak, to wiedzą wszyscy, którzy mają zegarek, albo ci, którzy słuchają Eski. No dobrze, odbierzmy telefon w sprawie, czego nie wiemy. Halo, halo.
19: Cześć, Eska. Na pewno nie wiecie, że nie zrobiłam sobie kawy dzisiaj do pracy, a brakuje mi 4 złote, żeby sobie kawkę kupić na stacji i dzisiaj cierpię.
2: Wyczuwam tutaj prośbę o pożyczkę.
18: No, to jest taka opcja panda. Panda!
2: Ja nie mogę, ja mam tylko te banknoty po 5 stów.
18: Jeden ci się w życiu trafił i ciągle o tym mówisz.
2: Zagraj coś, zagraj, daj muzykę.

0: Ale się skrada. Tame Impala. 37 minut po 6.
1: Ach, ten numer jest wyjątkowy. 20, tak, ile? 22 minutki już teraz nawet do godziny 7. Dobrze,
2: w piątek stałam w gigantycznym korku, ponieważ zapomniałam o tym, że jest koncert Sanach na Narodowym. Był.
1: Oj, to było.
2: Był. Korki były gigantyczne.
3: Tak, czekajcie, ona już chyba grała w tym roku z 70 raz na tym Stadionie Narodowym.
2: To już w ogóle nie jest nic specjalnego, że ona gra na Narodowym.
1: Ale rzeczywiście wyprzedane mnóstwo ludu, niesamowite postaci, jeśli chodzi o tak towarzystwo, które tam się spotkało.
3: No, bo tego nie było w naszym bingo na rok 26. Otóż, słuchajcie, gościem na koncercie, no każdy może sobie kupić bilet i on też kupił. Mm-hmm. Gościem na koncercie, który fascynował się, wrzucał relacje do internetu, zdjęcia.
1: Tak.
2: I chwalił.
1: Kto był? Kto się pojawił?
3: Grzegorz Braun!
1: Czekajcie, jeszcze raz. Ten Grzegorz Braun?
2: Ten Grzegorz
3: Braun. Tak, jednooki Grzegorz Braun. Mm-hmm.
1: Widział pół koncertu.
4: Tak patrzę na
2: on
4: niego.
2: On nawet stwierdził, że artystce należy się państwowe oznaczenie za zasługi dla polskiej kultury i za śpiewanie klasycznej polskiej poezji. No.
1: Ale, ojej, to
3: czekajcie.
1: Cudownie.
3: Ja nie wiedziałem, że Sanach śpiewa po rosyjsku.
5: Reklama. Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
6: O, i co mówi?
5: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
6: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
5: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
7: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
8: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, drutowice, www.tartakiskra.pl.
9: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies? W Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
15: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
16: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Łomachoń, Krystian.
2: Wydaje mi się, że musimy kiedyś wydać album z tymi zaśpiewami Kamy.
1: Tak, pewnie. Wydamy, oczywiście.
2: Kama śpiewa urodziny.
1: Będzie składanka taka, wiecie, no.
2: Cześć, Krystian.
1: Brawo, hit 500.
2: Jak ci się podobało wprowadzenie Kamy?
3: Super.
4: Krystian, super to jesteś ty. Słuchaj, 48 lat jesteś razem z nami i my się czujemy zaszczyceni tym, że chodzimy po tym samym łespadole.
2: A wiecie, z kim rozmawiamy?
3: Ja też jestem zaszczycony.
2: Rozmawiamy z mistrzem. Krystian,
1: mistrz produkcji. Ty naprawdę jesteś mistrzem produkcji? A jak przyszedłeś do tej pracy, której teraz pracujesz, to kim byłeś na początku? Nie mistrzem?
3: No pierwsze były, zaczynałem od montera, jako monter i zostałem teraz później mistrzem.
1: Dane na ciebie w pracy mówią mistrzu?
2: Tak, panie mistrzu, no, muszę
3: mistrzu
2: pan podejść.
3: Albo majster.
4: Słuchaj, jak najważniejsze, mistrzu? Żeby żona mówiła do niego mistrzu.
1: Ojej, o mistrzu. Tak, słucham, a dzisiaj nie mogę.
2: Jakby robili wizytówkę u ciebie w pracy, to naprawdę byś miał napisane tam mistrz tego i owego i jej nazwisko.
3: Tak jest. Wow.
2: No to teraz powiedz nam konkretnie, co ty robisz w tej pracy?
3: No, zajmuję się do oświetlenia, górnictwa, zasilacze.
1: Mistrz zasilaczy.
3: Nie tylko zasilaczy, ale jako taką montaż produkcji do górnictwa. Ładowarki samochodowe.
5: Głęboko.
4: To my ci dziękujemy.
1: Nie wchodźmy może za głęboko, może tak.
4: Bo bez ciebie byśmy sobie zdecydowanie nie dali rady. Ale ty byś sobie nie dał rady bez swojej fantastycznej rodziny. Żona Sylwia, córka Martyna, syn Błażej. Oni wszyscy bardzo mocno cię kochają, wspierają i napisali, że będą realizować wszystkie twoje szalone pomysły.
3: No to super.
1: Masz jakiś szalony pomysł, którym teraz chciałbyś się podzielić?
3: Możemy przejechać się jakimś samochodem WRC.
4: To żeby się to mogło spełnić za momencik, to my cię w takim razie wysyłamy, ciebie i paczkę twoich znajomych, może być rodzina, do Energylandii. Tam co prawda nie ma aut w WRC,
2: ale jak przyspieszy ta kolejka górska, to jest dokładnie
4: to
2: prawie
4: tak,
2: jakby cię wystrzeliło takim samochodem. Czteroosobowe zaproszenie dla czteroosobowej rodziny. Martyna, Błażej, twoja żona i ty.
1: Baw się dobrze, mistrzu. Jesteś mistrzem we wszystkim, oczywiście.
3: Mogę pozdrowić rodzinę?
4: Dawaj!
3: Żonę, dziękuję za życzenia rodzinie, żonie, córce, synowi, najbliższej rodzinie.
1: I tej najdalszej.
3: Dziękuję bardzo wszystkim znajomym.
1: I dobrze.
2: A dzisiaj wieczorem, jak na rajdach, rozkręcamy imprezę.

0: miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka.
1: Poważne deklaracje od Tako. Mam nadzieję, że się uda. Siódma za chwilę.
2: No, miałem, no. To już nieaktualne. Rzeczywiście, za chwilę newsy u nas po godzinie siódmej. Siódme wygrywa. Kama, gotowa jesteś?
3: Ja zawsze jestem gotowa.
2: A ciekawe, jak się słuchaczy?
1: No właśnie, to żebyście wy byli gotowi. Z telefonami!
4: Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
6: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
16: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wygenerowano z AI.

0: Jest i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Sponsorem programu był Navpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
3: Dzień dobry, nie rześki, ale zimny, tak bym nazwała dzisiejszy poranek. Na szczęście zrobi się cieplej. Po południu temperatura urośnie we Wrocławiu do 21 stopni. Podobnie będzie w Wałbrzychu i Świdnicy. Mamy kolejny etap remontu wiaduktu, ulice Koreańska, Boiskowa i Ziemniaczana, znowu dwukierunkowe.
2: Sponsorem programu jest Navpol. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
4: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, o czym więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
5: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamentu. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją.
4: Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa. Wczoraj Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim. Nikt nie jest jednak w stanie podać możliwego terminu zakończenia wojny. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. A mówił Kushner, a prezydent Ukrainy chce powrotu do trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. To była wielka impreza biegowa ze szczytnym celem. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run.
6: Jak tam wrażenia z trasy?
7: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
8: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
4: A w tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia pomogą osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
1: SK Wrocław News.
3: Kasia Pawlak, Panthers Wrocław, wicemistrzami American Football League Europe. Wczoraj w wielkim finale rozegranym w Duisburgu przegrali 5-68 z Vienna Vikings Austrii. Wicemistrzostwo to największy międzynarodowy sukces Panthers Wrocław. 8 na 10 nastolatków ma szyję smartfonową, głowa w dół, wzrok w telefon i tak kilka godzin dziennie.
9: Nasze mięśnie zaczynają protestować. Bóle głowy, bóle szyi, bardzo mocno napięty kark.
3: Mówi profesor Agnieszka Chwałczyńska z AWF Wrocław, a lekarstwem jest ruch.
1: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: No dobra, 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 7 września.
11: No i dzisiaj poniedziałkowe zadanie przed wami, czyli powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Halo!
12: Na pewno nie wiecie, że mamy w swoim polskim słowniku odpowiednik słowa quiz, a jest to, słuchajcie, quiz. Przez W.
11: O, ciekawa sprawa.
13: No to quiz za moment, czyli 7 wygrywa.
11: Quiz. Na wsi, jak wchodzisz do chlewiku i się pytasz, które świnki już jadły? No to jest quiz.

0: spełniamy marzenia. Gramy wasze ulubione hity. 8 minut po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Ja wiem, Janki, że ty rzadko telewizję oglądasz. Mhm. I że Polsatu jakoś tak najczęściej to nie włączasz.
0: Dlaczego?
1: Tak po twarzy wyglądasz, jak nie widz Polsatu.
0: Jakbyś nie konsumował. Jak założę okulary, to co?
1: Ale to był komplement dla ciebie.
2: Ale nie obrażaj mojej telewizji, bardzo cię proszę.
0: Właśnie. Kama
1: co ty
0: nam
1: w ogóle wykombinowałeś tam znowu? Co ty wymyślasz?
0: Internet huczy, że podobno Julka Wieniawa, która przeszła z TVN-u do Polsatu, bo jest jurorem w Tańcu z Gwiazdami.
1: Stracili
2: ją talent.
0: Rano podobno szła do telewizji śniadaniowej opowiadać o tym, jaką będzie jurorką.
2: A to słyszałem. Szła.
0: I na wejściu
2: tak
0: się wyglebiła.
2: Szła.
0: Ale czyli jakiś taki tanecznym krokiem coś tam na jej walnęła.
1: Kama to widziała, jak to było?
2: No to wyglądało mniej więcej tak. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i ona idzie i tak, wiecie, tak emanuje taką energią. Jestem gwiazdą, a w pewnym momencie się okazało, że jest upadłą gwiazdą, bo wzięła i się wykopercnęła.
0: No. Dobra, to jest.
1: A Janki, ty nie oglądasz Polsatu, to mam dla ciebie nagranie z tego wypadku.
0: O, prosimy.
1: O, słuchaj, wchodzi Julka Wieniawa.
0: Proszę.
3: Ba, przepraszam, jesteście sali?
4: Dobry wjazd. Dobry wjazd.
3: Przepraszam wszystkich, naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę.
0: Julka, po mutacji, tak? Tak, nie, nie, to dobrze.
1: Julka Morena.
0: Dziękujemy, gramy dalej.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: czuję miłość płynącą z anteny. Dawid Kwiatkowski i Margaretka. 14, no już 15 minut po 7 rano. A Jankę skiwa głową.
1: Ja już, dawno, proszę pana, ja jestem gotowy.
0: Zgadza się na zabawę. Jankę, zgadzasz się na zabawę?
1: Zgadzamy się oczywiście, zróbmy to.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: To zapraszamy 664-402-302. Dzisiaj mamy wyjątkowy zestaw, bo Eski klapki Kubota plus skarpetki. Do tego magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Chyba sobie kupię i poczytam, czy powiedział, kto jest jego nową dziewczyną.
3: Tego się nie da kupić. To można wygrać i dostać.
1: Proszę pana, tego się nie kupi. To jest tego, na to polega, oczywiście.
0: To niech, niech ktoś to wygra dla mnie.
1: Zapraszamy oczywiście. 7 pytań trzeba dojechać do 7 pytania. Kto na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. Dzień dobry, dzień dobry.
3: I telefon przy uchu. Dzień dobry.
4: Witam, Paweł z tej strony.
0: Paweł, 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: 2 minutki, lećmy.
0: Od razu pierwsze pytanie na twarz. Jak się nazywał brat Kaina?
4: Kabel.
0: Dobrze!
1: Dobrze, kabel. Dobrze.
2: Drugie.
3: Dobra. Jak ktoś jest perfidny, to w jakiej pracy sprawdziłby się najlepiej?
0: W radiu.
4: Policja.
0: Dobre.
1: Dobra, lecimy dalej oczywiście. Już trzecie. Kama, Wiktor czy Jankes? Kto z nas nie jest kobietą?
4: Jankes.
1: Wiktorku?
0: Ja jestem osobą prowadzącą.
2: Czwarte.
0: I teraz osoba prowadząca zadaje pytanie. Ile metrów od przejścia dla pieszych można w Polsce zaparkować auto?
3: Kolega się pyta, bo nie wie.
0: Nie! 10!
1: No jak mogłeś?
0: O, niestety.
3: Bo on jest podwójnie
1: porządny. Przeproś siebie.
0: Znaczy właściwie, słuchajcie, czekajcie. Jak zaparkujesz 15, to też jest dobrze, bo nie możesz mniej niż 10. Czyli co, uznajemy czy nie?
1: Przestań kombinować, miało być 10 przecież. No
0: dobra.
3: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Przeprosił, słuchaj, siebie przeprosił, no nie może tak być, no.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Holandia do nas dzwoni, widzę po numerze telefonu.
1: Dzwonisz z Holandii, tak?
3: To teraz w takim razie na wszelki wypadek sprawdźmy twoją znajomość języka polskiego. Czy w języku polskim istnieje słowo quiz? Taki odpowiednik angielskiego quizu.
0: Przez KIW.
3: Tak czy nie?
5: Podobno pani, która wcześniej się nagrywała, powiedziała, że jest, więc podejrzewam, że jest.
3: I to jest dobra odpowiedź.
1: Pięknie, dokładnie.
0: 20 sekund nam zostało. Szybko. Wczoraj w Krakowie odbył się marsz. Lajkoników, koników czy jamników?
5: Jamników.
0: Dobrze!
1: Szybko, wymyśl inną nazwę na poniedziałek, która będzie idealnie pasować. Inna nazwa niż poniedziałek.
5: Zaspałek?
3: Zaspałek! Dobre!
0: Dobre! Jankes ma ten dzień 5 razy w tygodniu.
1: Zgadza się! Zaspałek! Witamy! To jest 7 dzień września.
0: Tak.
1: Super!
3: Kochana, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wrześniowe wydanie oczywiście, z Oskarem Cymsem w roli głównej, wysyłamy do ciebie do Holandii. W której części Holandii jesteś?
5: Ja jestem najpiękniejszej, tam gdzie kwitną tulipany na wiosnę.
0: A mogłabyś teraz wszystkich słuchaczy i nas pożegnać po holendersku?
5: Ik wens jullie hele leuke en mooie dag en tot ziens.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Mam nadzieję, że nas nie obraziła.
3: To właśnie chyba coś innego tam padło.
0: To by ci teraz w kontrze po hiszpańsku.
5: Hasta la vista.

0: Mamy takiego fantastycznego słuchacza, który za każdym razem, kiedy leci u nas Eminem, wysyła do nas na Messengerze.
1: Czekaj, sprawdzę.
0: No właśnie nie wysłał i zaczynam się martwić, czy wszystko u niego okej.
2: Okay. Może śpi sobie, no.
0: Zadzwońmy do niego, pewnie zaspał do pracy, no.
2: Jest Eminem, jakby za u nas. W Radiu SK 27 minut po godzinie 7.
1: Jest jeszcze jedna straszniejsza możliwość. Mhm. Spodobało mu się jakieś inne radio i słucha teraz innego.
0: No weź przestań.
1: Jest podejrzenie na SK2, ale nie, chyba nie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim

0: darmowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
2: O, i co mówi?
1: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
2: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
1: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
3: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
4: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
5: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Hoteljasek.pl.
10: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich. Ulica Skłodowskiej 14.
11: Poniedziałek nie będzie taki zły. Temperatura urośnie dzisiaj we Wrocławiu do 22 stopni. Będą chmury na przemian ze słońcem. Padać raczej nie powinno. I są też dobre informacje. Od wczoraj ulica Koreańska, Ziemniaczana i Boiskowa są znowu dwukierunkowe.
9: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
12: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Centrum konferencyjne, organizacja wesel. Hoteljasek.pl.
13: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma dojść do kolejnych rozmów na szczycie, tym razem telefonicznych. Donald Trump najpierw ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim. W weekend przedstawiciele amerykańskiego prezydenta spotkali się ze wspomnianą dwójką. A przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie.
14: SK Sport News.
13: 3 najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
15: Kama i Wiktor. Radio SK.
16: Dzień dobry, wam mówimy z samego rana i zbieramy informacje, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
17: Napoleon Bonaparte nie wiedział o tym, że istniały dinozaury, ponieważ pierwsze szczątki odkryto dopiero kilka lat po jego śmierci.
18: To się w pale nie mieści.
19: Dziękujemy, naprawdę. Okej.
20: Prosimy o więcej. Jeśli macie coś, to zapraszamy. Czeka Eskowy Messenger.

0: Jeszcze pachnie wakacjami.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Jankiemu weszła trzecia kawka w tym momencie.
1: Tak. Kto u nas pije najwięcej kawy?
2: Ty, no. Ej, ale ty miałeś ostatnio przestać pić kawę.
1: Miałem taki detoks sobie zrobić i zrobiłem sobie detoks.
2: Jeden dzień?
1: Nie, pół dnia.
2: Wow!
1: A później nawet pytałem lekarza i na pewno to też można włączyć w to, o to dzisiaj pytamy, o to, czego nie wiemy za bardzo. Na pewno tego nie wiecie. Słuchajcie, lekarz mi potwierdził, nie, panie Jankasie, pijemy kawę. Trzeba pić kawę. Kawa ponoć regeneruje wątrobę.
3: O!
1: Naprawdę. Tak, filiżanka kawy potrafi zbawiennie wpływać właśnie na naszą wątrobę, która czasami dostaje w kość, na przykład w weekend.
3: Czujesz, przecież wiadomo, co na popitkę zamiast soku porzeczkowego.
4: Jankes. Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
1: No i co to na to kama?
2: Kama?
3: Przepraszam, a w tych małych filarzaneczkach to jest espresso?
6: Reklama.
7: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
6: O, i co mówi?
7: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
6: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
7: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
8: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
9: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
10: Incoming!
9: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
19: Bo ma.
18: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
19: O, czyli co?
18: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
3: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
18: Kto pierwszy, ten mieszka.
3: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
18: Szczegóły na architektów.pl.
16: I po reklamie.

0: tutaj takie towarzystwo. Janka jest Kama Wiktor. No i w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego za chwilę będzie się odzywał Nosel.
1: Jak będę jechać kiedyś na wakacje, to w życiu nie powiem tego Noselowi, bo za każdym razem, kiedy ktoś jedzie na wakacje, to Nosel dzwoni i mu psuje ten urlop.
2: Na wszelki wypadek od dzisiaj w ogóle nic mu nie mów.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Dzień dobry, tak.
5: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapas kudona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
4: Ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część usuniętą, dużą część.
5: A, problemy zdrowotnościowe.
4: Tak, ja...
5: Dobrze, proszę szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
4: Dzieci i brat z bratową.
5: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
4: To znaczy?
5: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. Czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
4: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy, we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
5: tak,
4: całej
5: tak, wtedy kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę. No
4: to jest dla mnie bez sensu w ogóle, jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
5: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
4: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
5: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
4: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty, bo wie pani co? Dla mnie to, pani, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
5: To może Sylwia by coś zaradziła.
6: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Nosel
3: wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No było groźnie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

0: dosyć odważna prośba, jak na 7.55.
1: No słuchaj, za chwilę bel będzie, bo będzie godzina 8, ale po godzinie 8 u nas będzie zabawa 5 słów, 5 stów, więc już zbieramy na Jaskowe Messengerze wasze numery telefonu.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy 7 września, dzień czystego powietrza.
0: Zgadza się.
2: Dla błękitnego nieba.
0: Tak.
2: Więc mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No to coś, co przyciągnie uwagę Bogaja, naszego wydawcy, aby wyłowił, wyłuskał wasz numer telefonu z Messengera, wyślijcie nam coś czystego.
1: W sensie zdjęcie czegoś czystego.
0: Czyste myśli, czysta podłoga, czyste ręce.
2: Na przykład Donalda Tuska można wysłać.
0: Jesteś przekonany, że on jest czysty?
3: 5 słów, 5 stów.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
16: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
15: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
17: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
11: Sponsorem programu był Nawpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
7: Korkuje się bardzo Opolska w stronę centrum, a remont na ulicy Trauguta w tej okolicy ma się skończyć niebawem, prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie we Wrocławiu, chmury będą gęstnieć, ale padać z nich nie powinno. Jutro 26.
11: Sponsorem programu jest Nawpol.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
4: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na razie bez konkretnych efektów. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Przy stole usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym więcej korespondent SK Łech Biłecki.
20: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
4: O włos od tragedii w zachodniopomorskim za kółkiem bardzo młody kierowca i bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W pobliżu Polic czołowo zderzył się z innym autem. Ucierpiało 5 osób. A polskie siatkarki jako czwarta drużyna Europy wrócą dziś do kraju. Samolot z nimi wyląduje po południu w Warszawie. W meczu o brąz przegrały wczoraj z Serbią 1-3.
21: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
4: Mówiła środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku.
22: SK Wrocław News.
23: Kasia Pawlak-Sobótka zdecydowała. Marcela Hryniak-Bereźnicka i Grzegorz Waksmuncki zmierzą się w drugiej turze wyborów, a te zarządzono po odwołaniu w referendum poprzedniego burmistrza. Inicjatorzy głosowania zarzucali władzy m.in. nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione w Żurawinie pod Wrocławiem. Odkryto szkielet mężczyzny i naszyjnik z 42 zębów.
24: Ujawniliśmy zęby, które stały się elementem potężnej koli.
23: Mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Jankes, Kama i Wiktor.
25: W Radiu SK.
27: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 7 września, 2 minutki po godzinie 8. O, wraca mi głos powolutku.
0: Dobrze. Brawo. Jesteśmy bardzo ciekawi spraw, o których nic nie wiemy. Powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy.
28: Banan to biologicznie jagoda. To by w sumie wyjaśniało, czemu jagodzianki, takie trochę bananowe dzieci wśród drożdżówek.
29: Czy ja już mówiłam to dzisiaj, że kocham naszych słuchaczy. Naprawdę, jesteście absolutnie fantastyczni, wspaniali. Dziękuję wam bardzo.
27: No, no to co, po jagodziance. Kurczę, w piątek zapomniałem polecieć po te, nasze po ptysie.
0: No? I co?
27: No.
0: No, i nikt się nie zorientował.

0: Jankes po tej kawie, którą wypił, chyba playlistę nam układał, bo jest coraz mocniej, coraz energetyczniej.
1: Jadę na dwie ręce, słuchajcie. Naprawdę.
0: Ty, a propos jechania, to my się przeniesiemy zaraz do ciężarówki, bo Tomek, kierowca, razem z nami w 5 słów, 5 stów będzie.
1: Bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Zróbmy to po raz kolejny.
0: Zapytaj się nas, co czystego wysłał.
1: Co czystego wysłał?
0: Słuchaj, wysłał rękę czystą.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, umyta, piękna, taką, że aż sam chciałbyś przybić piątkę.
2: 5 słów, 5 stów.
3: No jak wiadomo, dobra. rękę myje.
1: Ta. Zabieramy się za 5 słówek, 5 słówek. No zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy.
3: Cześć, Tomek. Tomku.
4: Jestem, witam, hej.
0: Czy można powiedzieć, że twoja robota to czysta robota, czy czasem sobie ręce jednak brudzisz, prowadząc ciężarówkę?
4: No prowadząc nie, ale jak jest jakaś awaria, to już się brudzę.
3: Słuchaj, mam takie pytanie do kierowcy ciężarówki, bo wy często macie te samochody takie super ekstra przyozdobione i moje pytanie brzmi, dlaczego?
0: No, a ty byś nie chciała
4: tak,
0: mieć...
4: chyba, żeby ładnie wyglądały.
0: Właśnie, ty sobie nie przyozdabiasz mieszkania?
3: Urocze.
0: Albo miejsca, w którym pracujesz?
3: Ja najbardziej lubię te ciężarówki, które mają mnóstwo neonów na sobie. I jak jadą, jak idziemy...
1: O, choinka! Święta!
0: A masz chociaż taką karteczkę za szybą, typu tam, że Tomek coś tam. Uwaga, Tomek jedzie.
4: Nie, ja akurat nie mam, ale mam drugą ciężarówkę, która jest taka oświetlona.
3: To ja poproszę w takim razie foty, nie musi być czysta, żeby była jasność. No i przechodzimy do naszej zabawy.
1: Tak, bardzo ważna kwestia, rzeczywiście, kogo wybierasz, z kim dzisiaj będziesz walczył o 5 stów. Jankes, Kama, Wiktor, do wyboru, do koloru. No i co?
4: Oczywiście, że Kamila czuje chemię.
1: Kama kocha tę nerwówkę, gdy później musi z tobą. No dobra, okej, super.
0: Kama, nie musicie się już poznawać, bo wiesz, że Tomek jest kierowcą ciężarówki, więc jakiś obraz jego masz.
3: Kto na ciebie czeka, Tomek?
4: Jeszcze raz?
3: Kto w domu czeka?
4: Żona i synuś malutki.
3: Synuś malutki. A co lubisz jeść najbardziej?
4: No takie włoskie jedzenie, jakaś pizza, jakiś makaronik.
3: Okej, gluten party. Dobra, słuchaj, Kama, no ja wychodzę.
0: Kama wychodzi ze studia, nie będzie słyszała twoich typów, a my przechodzimy już do słów. Przypominam, to co powiesz, jeżeli pokryje się z tym, co potem powie Kama, to za każde trafione 100 zł. Pierwsze słowo to...
1: Panierka. Lecimy, panierka.
0: Jeszcze? Panierka.
4: Panierka.
0: No?
4: Kotlet.
0: Dobra.
1: Tu Kama trafi idealnie.
0: Fajne.
1: Na pewno.
0: Drugie słowo to siatkówka.
1: Twoje skojarzenie. Szybciutko dawaj.
4: Czwarte miejsce.
0: Dobra.
1: Oj, tu będzie ciężko.
0: Trzecie słowo to chłodnia. Czasami samochody, ciężarówki chłodnie jeżdżą.
4: Mrożonka.
0: Dobra.
1: Dobra, lecimy z czwartym. Skarpetka.
4: Brudna!
0: Okej.
1: Może być brudna, bo biała. Zobaczymy, co Kama wybierze.
0: I uwaga, ostatnie. To jest słowo. Pachwina.
4: Ojej, ale ciężkie.
0: Ciężkie, no.
1: Nie, no.
0: Czy komukolwiek...
1: Mi się kojarzy z jajecznicą.
0: Naprawdę?
5: Mnie ostatnio ciągnęło w pachwinie.
4: No, ja właśnie też, bo gram w piłkę i też mnie ostatnio ciągnęła, to nie wiem, ból może.
0: Dobra, ból pachwiny. Ból.
1: No dobra, okej, mamy to zanotowane oczywiście. No ja tak obstawiam 300.
0: Ja nic nie obstawiam. Ja wierzę w Kamę, bo to jest naprawdę mądra kobieta.
2: 5 słów, 5 stów.
0: Wracamy za chwilę. Run!

0: No i pięknie, poniedziałek, 18 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Tomek razem z nami, parę minut temu odpowiedziałeś na pięć słów, dałeś swoich pięć skojarzeń. Dzień dobry.
3: Tak.
0: No to lecimy szybciutko, przypominamy, panierka, twoje skojarzenie, kotlet, siatkówka, czwarte miejsce, chłodnia, mrożonka, skarpetka, brudna, pachwina, ty skojarzyłeś się ze słowem ból.
2: No nie jest.
3: Tak jest.
2: Nie jest łatwo. Kama, chodź!
0: Uwaga, chowajcie te, wszystkie te słowa, no, żeby nie wiedziała.
2: Kama, która nic nie słyszała, nic nie wiedziała.
0: Nie widzi, dobra, nie widzi. Dzień dobry, Kamka.
4: No, dzień dobry.
0: Ja obstawiam, że 300.
2: A ty na ile sama się oceniasz?
4: Jak to na ile? Na 1000.
0: No dobra. Czyli Kama, jeśli będziecie mieli 500, Kama ci dużo za 500. Dobra.
2: Uwaga, lecimy. Pierwsze słowo, które Tomek już ma za sobą, to panierka.
4: Tomek, czy to jest coś, co w niedzielę słychać, jak ludzie biją?
3: Zdecydowanie tak.
4: Kotlet.
0: Tak, to jest proste. To było pewne, to było idealne.
2: Dobre.
0: Drugie, lecimy, uważaj, Kamcia. Siatkówka.
4: Ojej.
0: Powiem ci, nie dasz rady.
4: O, dzięki, Janki. Pamiętaj, we mnie wierzysz.
2: Możesz pomóc sobie pytaniem,
0: jest
2: tak,
0: to jest
2: lub nie.
0: Bardzo trudne.
4: Czy to jest trudne. Związane z naszą wczorajszą przegraną?
3: Tak jest.
2: Tak.
3: Z wynikiem.
2: Już nic nie podpowiadaj, hobie.
4: A cholera, nie wiem, które miejsce dziewczyny zajęły.
2: Ale jej się mózg gotuje.
4: A które miejsce dziewczyny zajęły?
3: Wiedzieć, Kamila,
4: poczekaj, czekaj. Szybko ten. Grały o...
3: Poza pudłem.
4: Czwarte miejsce.
0: Szok, niesamowity, że to odgadłaś.
2: Dobrze.
0: Co jest poza pudłem?
4: Powtórz, Janki, proszę. Wierzyłeś we mnie, czy we mnie nie wierzyłeś?
0: No po takiej podpowiedzi to oczywiście było. Tak,
5: no teraz bez podpowiedzi, Kama, się dobrze.
0: Dawajcie, jedziemy po 500.
2: Trzecie słowo to chłodnia.
4: Chłodnia?
2: Tak.
0: No.
4: A czy to będzie związane z tym, co prowadzisz?
3: Nie.
4: Chłodnia.
2: Ja bym powiedział trup.
4: Ja wiem.
3: Z jedzeniem.
2: Już nic nie podpowiadaj.
4: Mięso?
2: Czy twoja odpowiedź to mięso?
4: No mięso, chociaż mięso. Widzę, że już Boga i macha, nie. Że nie. A co było?
2: Ogólnie mrożonka.
0: Mrożonka.
4: No, okej, okay, ma to sens.
0: To bardzo trudne. Dobra, kolejne, no.
2: Czwarte. Skarpetka.
4: Skarpetka.
2: Jedna skarpetka.
4: Jedna skarpetka.
0: Ja jestem, tutaj sobie poradzisz.
4: Jedna skarpetka.
2: A jaki szowinista. Jak pranie, to od razu kobieta sobie poradzi.
3: Wisi na krześle.
0: Co wy wymyślacie?
4: Wisi na krześle, jedna skarpetka. Na krześle, błagam cię. Co, facet jesteś? Przecież zawsze rozrzucacie je po podłodze.
3: No to tak.
2: Co wisi na krześle?
4: Dobra, przepraszam, to będzie teraz skarpetka. Straszne, to będzie element mojego życia, ponieważ mój pies kocha kraść skarpetki.
2: Dawaj.
4: I z jakiegoś powodu nigdy nie kradnie tych czystych, tylko te brudne.
2: Proszę o odpowiedź.
4: Więc jak mówisz skarpetka, to ja widzę brudną skarpetkę przed oczami.
2: Jaki wyraz jest twoją odpowiedzią?
4: Brudna.
0: Dobrze, mówiłem, że da radę. I uwaga, ostatnie, pachwina. Jest dobrze, jest cudownie. Pachwina.
4: O. Pachwina. Co się może w ogóle z pachwiną kojarzyć? W ogóle kto wymyślił to słowo? Boga!
6: Ja wymyśliłem.
4: A, bo
6: Jan,
4: cię boli.
2: Podobno Jan Kochanowski wymyślił pachwinę.
4: Pachwina.
2: Tak.
4: Dobra, czy to będzie związane z... w ogóle nie wiem, jakie słowo się może z pachwiną kojarzyć?
2: No nie wiem.
4: Łaskotki.
3: Mogę coś powiedzieć?
4: No dawaj, podpowiadaj.
2: Ale nie, czekajcie.
4: Nie.
2: Kama może zadać jedno pytanie, na które ty możesz odpowiedzieć, tak lub nie?
4: No, nawet nie wiem, jakie pytanie. Janki,
0: tak,
4: pomóż
0: no to jest
4: trochę,
0: trudne.
4: No.
0: Nie, to jest trudne.
4: No to pomóż mi z podpowiedzią. Pachwina. Jakie pytanie zadać do pachwiny?
0: Ja mówiłem o jajecznicy, ale to nie chcę ci tutaj...
4: Maria.
0: To nie ten droga, nie,
4: no,
0: serio.
4: Że Tomek, już wiemy, czemu Jankesa nie wybrałeś.
0: No.
4: Nie wiem, Tomek, no musisz podpowiedzieć mi jakoś.
3: No,
0: może powiedzieć tak lub nie.
3: No.
0: No dawaj, tak lub nie możesz powiedzieć.
4: Pachwina.
3: Rodzaj czucia?
6: Już go zjechałem, bo za dużo ci podpowiada.
4: Dobra, to sorry, ale ja tylko mam niestety łaskotki. To jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć.
2: Na szczęście to zła odpowiedź.
4: No, a jaka jest dobra?
0: Ból.
4: Przepraszam, w życiu mnie pachwina nie bolała, ani lewa, ani prawa.
2: Ale mamy dla ciebie świetną informację.
4: Ile? Zgarnia
2: 300!
0: Mówiłem, byłem pewny, że to będą 300. Trzystóweczki, dobrze, dobrze, dobrze. Gratulacje oczywiście.
3: Kamila, mamy na schabowego albo na włoskie jedzenie.
4: Słuchaj, to ja w takim razie po polsku, ty po włosku i będziemy jak prawdziwa rodzina.
2: I naprawdę nie chcemy wiedzieć, co robiłeś, że odczuwasz ból w pachwinie.
1: Pięć słów, pięć stów.
4: Wiesz, kto za chwilę będzie odczuwał ból w pachwinie? Bogaj za te pytania!
0: Boże, Jezu!

0: Więcej, więcej, więcej, daj mi więcej kasy. No dzisiaj tylko 300, albo i aż 300. No, to zależy, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy kasie.
1: No Kamo, dorzucić tylko 700 i będzie to 1000, o którym mówiłaś.
0: Słuchajcie, a za chwilę usiądziemy przy newsach, a tam mistrzostwa igrzyska koczowników. Polacy Czeko? Zdobyli 3 medale, koczowników.
1: Jesteśmy najlepsi znowu.
0: No. Jak ktoś się zastanawia, jakie są konkurencje na mistrzostwach koczowników, to niech zostanie z nami.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do szkoły.

0: Na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław, hoteljasek.pl.
2: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
3: Trochę jesień daje nam się już powoli we znaki po chłodnych porankach. Mamy co prawda cieplejsze popołudnie. Dzisiaj we Wrocławiu około 22 stopni, ale właśnie trzeba się ubierać na cebulkę, żeby się nie przeziębić. Przypominamy, że koreańska i wojskowa znowu dwukierunkowe.
2: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
1: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Centrum konferencyjne, organizacja wesel. Hoteljasek.pl.
4: Minęła 8.30, zaczynamy Eskanios, Marcin Brocki, zapraszam. Seria wypadków i duże utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Doszło do dwóch zdarzeń, a korek ciągnie się też na południowej obwodnicy Warszawy, gdzie w pobliżu węzła Patriotów zderzyło się pięć samochodów, a tej nocy szykują się też utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Prace serwisowe przeprowadzą tam drogowcy. Zamykany będzie przejazd zarówno w stronę Krakowa, jak i w stronę Nowego Targu. A trzy medale Polaków na Światowych Igrzyskach Koczowskich. Te odbyły się w Kirgistanie. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym, a brąz Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. Rywalizacja odbyła się w dyscyplinach inspirowanych koczowniczym dziedzictwem Azji Centralnej.
5: Poniedziałek, ewidentnie nazwali go tak, bo coś tutaj nie działa. Witamy na początku tygodnia.
6: No i witamy na salę u nas w studiu.
5: Kamil, chodź.
6: Nie, teraz działa.
5: Skup się, Kamil. Jest zadanie dla ciebie.
7: No już.
5: Skup się.
6: No. Powiedz nam coś.
7: Coś.
6: Czego nie wiemy.
7: A, to wszystko wiecie. Wszystko wiecie.
5: Nie, no nie wiemy. Oni nie wiedzieli dzisiaj, że...
7: Nie wiemy, gdzie masz włosy. Ja też nie wiem.
8: Ma na klacie? Kama patrzy.
6: Nie ma.
7: Nie.
5: No i co?
7: Czy to już gra wstępna?
6: Ale chciałam powiedzieć, że ładnie pachniesz.
7: Dzięki.
6: Czyli prysznic był.
5: I tego nie wiedzą słuchacze, bo przez radio nie

0: Oskar, zresztą Cyms w Radiu SK 23 minuty i będzie za mi godzina 9.
1: Ej, ono, końcu śpiewał, my ten koniec będziemy mieli za 23 minuty, do 9 tyle zostało.
2: A jak wiadomo, trzeba oczywiście mężczyzn poznać po tym, jak kończą, nie po tym, jak zaczynają. I Marcin Procki przed chwilą zaczął temat, bardzo bym powiedziała, ważny. O tym, że zostaliśmy mistrzami...
1: Na Igrzyskach Koczowników.
2: Wow.
0: Jak zwykle. Wow. Polska mistrzem świata.
2: Natomiast tak. Na Węgrzech odbyły się zawody w kopaniu grobów.
0: Niemożliwe. Naprawdę?
3: Nie są jakiś takie fake? Zawody. Tak, ale sam patrzę na
0: tego. To są zawody międzynarodowe, czy tylko węgierskie?
1: Tak, słuchaj, startowało 19 reprezentacji dwuosobowych drużyn z różnych państw. Wszyscy zjechali na Węgry, żeby wykopać najlepszą dziurę.
0: I w siatkę nasze dziewczyny są czwarte. Okej.
2: Okay. A w kopanie grobów?
0: No właśnie, którzy byliśmy?
2: No właśnie. Pod uwagę brano szybkość, precyzję, a rywalizację wygrali grabarze gospodarzy.
0: Czyli Węgrzy, tak?
1: Tak. My pogrzebaliśmy swoje szanse.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
8: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
9: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: I po reklamie.

0: Reggaeton w SCO poranku. No a kto słucha reggae, ten wiadomo, ten jest fajny. 13 minut zostało do 9.
1: Nie znam tej rymowanki, chcesz się podzielić?
0: No a dzisiaj właśnie pytamy o coś, czego nie wiecie, czego nie znacie.
2: A byłeś kiedyś na reggae nad Wartą w Gorzowie?
0: Tak, ale z koleżanką.
2: No dobra, okej, lecimy dalej.
0: Dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego na pewno nie wiemy.
3: Cześć wszystkim. Myślę, że na pewno nie wiecie o tym, że nasz kochany piesek Maltańczyk szczekał całą noc. Nie wiadomo na co, nie wiadomo po co.
2: I tyle, to się kończy się jakaś historia?
0: Kończy się, to jest koniec tej historii, na pewno o tym
2: ale
0: nie
2: kama
0: wiedzieliśmy.
2: Kama wie, kama
1: po
2: kama
1: to,
2: wie.
1: Żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, gdzie mieszkacie.
2: A mój Jimmy sobie smacznie chrapał.
1: Tylko nie wiesz, jesteś w radiu. Pytanie, co robi Jimmy teraz w domu?

0: proszę nie chrząkać tam do mikrofonów.
1: Nie, Angus, nie chrząkaj do mikrofonów.
2: No dobra, dziękujemy, dziękujemy. Ariana Grande, 1,54 m, proszę państwa.
1: No, to tak pod pachę i do domu. Właśnie tam idziemy.
2: Cudna jest, rzeczywiście.
0: A propos rzeczy, o których nie wiemy, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy, powiem coś, czego nawet ja nie wiem, skoro ona śpiewa o miłości.
1: Dawaj.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się oświadczę.
2: Słuchaj, a w tym momencie nawiązałeś do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o mistrzostwach w pogrzebaniu.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
2: Czyli od dzisiaj już kawaler.
0: Tak, za chwilę Kasia Węsierska. Może w tę stronę skieruje swoje kroki.
4: Reklama. Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play. I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
25: Sponsorem programu był Nawpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
26: Ciśnienie wysokie, 1026 hektopaskali, wiatr słaby, słońce na przemian z chmurami, bez deszczu. Wspaniały poniedziałek przed nami, a jutro czeka nas jeszcze lepszy dzień. Nie wiem, czy w to uwierzycie, ale jutro termometry mają we Wrocławiu pokazać 26 stopni.
25: Sponsorem programu jest Nawpol.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
23: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: 9 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, to jest partia jawnie prorosyjska, tak Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z nami przypomina, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
1: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
0: A tymczasem francuski Le Figaro napisał, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie. 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala. To w Chorzowie w pożarze budynku wielorodzinnego.
2: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
0: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania, a rodziny znalazły schronienie u bliskich lub w miejskich lokalach zastępczych. 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Na starcie pojawiły się zarówno maszyny humanoidalne, jak i czworonożne. Był także robot Radia SK.
3: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
0: Ja przypomnę, że nie tylko roboty pobiegły w Krakowie, bo na starcie stanęło także ponad 17 tysięcy biegaczy.
4: SK Wrocław News.
5: Kasia Pawlak był w lesie ponad 30 godzin. 78-letni mieszkaniec Bystrzycy Dolnej wybrał się na grzyby do lasu w rejonie Burkatowa i nie wrócił do domu. W akcji uczestniczyli policjanci ze Świdnicy i Słotwiny, a także funkcjonariusze Straży Leśnej i strażacy z kamerą termowizyjną. Wrocław wprowadza nowe bilety MPK imienne, miesięczne i wielokrotne dla pracowników. Będą ze zniżką od 5 do 15%. Za bilety mają płacić nie pasażerowie, ale zatrudniające ich firmy. Zasada ma być podobna jak przy pakietach sportowych.
7: Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jesteśmy tu razem 9:02, poniedziałek. Zalia, tylko kochaj mnie, a także Thomas Gray. To jest plan właśnie na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Black Eyed Peas, Justin Bieber, Where is the... Justin Timberlake, wróć, Where is the love w Radiu SK? Może Bieber jeszcze coś nagra z The Black Eyed Peas. To się dopiero okaże. 17 minut po godzinie 9. Wiem, że poniedziałek do łatwych nie należy, więc czas na coś, co humor poprawi. 30 sekund, tylko dobrych informacji, bo wszyscy tego dziś potrzebujemy. Pracownicy banku uchronili seniorkę z Będzina przed ogromnymi długami. 77-latka przyszła do placówki chcąc wziąć kredyt, którego rata wynosiłaby ponad 4000 zł. Pracownicy zauważyli, że jest zdenerwowana, a potem okazało się, że do wzięcia kredytu została namówiona przez oszusta. Umowa kredytowa na szczęście nie została podpisana. A dziś o 17.30 mocno trzymamy kciuki, bo o awans do ćwierćfinału US Open walczyć będzie Iga Świątek. I najlepsza informacja na sam koniec. 20 gramów czekolady dziennie, codziennie. Tyle można zdaniem naukowców jeść, żeby odczuć prozdrowotne działanie czekolady. Zła informacja? No najlepiej, żeby to była jednak czekolada gorzka. Po kolejną dawkę takich dobrych informacji zapraszam jutro po 9.00.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies? Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
7: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
8: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry E.T. w Radiu Włoska. Pierwszy tydzień szkoły za nami, więc pierwsze afery już też są. Oczywiście, 21 minut do 10. Afera śniadaniówkowa jest już na pełnej. Dlatego, że media społecznościowe żyją tym, że niektóre mamy miały odwagę, podkreślam po tym, co się wydarzyło, pokazać, co pakują swoim dzieciom na drugie śniadanie albo i na cały dzień jedzenia w szkole do śniadaniówek. I posypały się gromy z nieba, bo mnóstwo ekspertów powiedziało, to nie tak, tamto nie tak, za dużo węglowodanów, za mało białka, jak można dawać dziecku do szkoły kanapkę, jak można dawać dziecku do szkoły słodycze, tam powinien być kurczak zagrodowy, tam powinno być tofu, tam powinno być jajko ugotowane na pół miękko. Drodzy eksperci, jak ja się cieszę, że jak ja chodziłam do szkoły pod koniec lat 90., to naprawdę nie było internetu, bo gdybyście wy zobaczyli tę bułkę taką jasną, z dużą ilością masła i z plastrem szynki, bez pomidora, bo pomidor po kilku godzinach był obślizgły i obleśny, to moi rodzice prawdopodobnie siedzieliby w więzieniu. A jakby jeszcze do tego doszedł fakt, że przez cały dzień zdarzało nam się nic nie pić, albo to było pół litra schłodzonej herbaty na cały dzień, to w ogóle byście się nie pozbierali.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
3: Zapraszamy na targi Yarnfest w hali Orbita. Już 12 września targi włóczki dla miłośników robótek ręcznych i wszystkich rękodzielników. Najlepsi wystawcy z całej Polski, warsztaty, rozmowy, inspiracje. Sprawdź na Facebooku Yarnfest Wrocław.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
7: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
9: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
10: AirMax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z AirMax.
11: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert.

0: David Guetta, Andrea Bocelli, 5 minut do 10, tak bo właśnie gramy w Radio SK, a po tej 10 kolejne hity się pojawią. Dziś zagram wam też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a wy możecie dać znać, jak w poniedziałek o 9.55 wygląda wasz status. Spóźnieni, niespóźnieni, źli, zadowoleni, słońce, burze na horyzoncie, cokolwiek się tam dzieje, nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
5: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
6: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
8: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie, aż do 12 września, czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
9: Incoming!
8: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
11: To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław, hoteljasek.pl.
19: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
0: Całkiem przyjemny poniedziałek nas czeka. Temperatura we Wrocławiu rośnie do 22 stopni. Na niebie będą na przemian chmury ze słońcem, ale padać nie powinno. Jutro jeszcze więcej słońca. Widzę, że nawet 26-29 stopni mają pokazać termometry. Wow!
19: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Centrum konferencyjne, organizacja wesel. Hoteljasek.pl.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: 10 na zegarach, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Tę dramatyczną historię przypomina reporterski Mateusz Gołębiewski.
16: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
9: A policjanci nie przyznają się do winy, grozi im 3 lata więzienia. Teraz nowe prognozy od analityków rynku paliw. Ceny na stacjach dalej będą rosły. Cena za litr benzyny zbliża się do 8 zł, a diesla do 9. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
20: Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
9: Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Z kolei cena za baryłkę ropy to już blisko 100 dolarów, a najbliższy weekend to Małopolska Tour w Nowym Targu. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race.
21: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
9: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na wydarzenia można się zarejestrować na stronie małopolskatour.pl.
22: SK Wrocław. Sport.
23: Kasia Pawlak, piłkarze Śląska Wrocław przegrali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1-2 w meczu 7. kolejki Ekstraklasy. W 77. minucie obrońca gospodarzy Montoya sfaulował w polu karnym Madsenkę. Po analizie VAR sędzia podyktował rzut karny dla Śląska. Panthers Wrocław wicemistrzami American Football League Europe. W finale w Duisburgu przegrali 5-68 z Vienna Vikings z Austrii. A Betard Sparta Wrocław wygrała w pierwszym półfinale PGE Ekstraligi 55-35.
0: No i na co było tak narzekać, jak to już jest już 10? To już bliżej niż dalej. No, nie powiedzieli ci, którzy pracują do 17. 2:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: brzmi w poniedziałek. Take me back. Kaio, Max McKnown w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Jak wam ten dzień mija? Jest głosówka na SK-owym Messengerze. Też oczywiście możecie taką nagrać.
1: Cześć SK. No, mój humor jest dobry, ładna pogoda. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Zakliczyna w kierunku gór. Obejrzeć dom. Jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy, co z tego będzie. Pozdrawiam.
0: No jak co z tego będzie? Jak już kupicie ten dom, to nas tam po prostu zaprosicie. Fajnie mieć znajomych nad morzem i w górach, bo wtedy wakacje trochę łatwiej się układają.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
7: Bo ma.
6: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
7: O, czyli co?
6: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
8: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
6: Kto pierwszy, ten mieszka.
8: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
6: Szczegóły na architektów.pl.
9: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
11: A cóż to za okazja?
10: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie 2.
13: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
14: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
15: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
16: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
19: I po reklamie.

0: Chwila, od Klubu Bonafide z Ali House nie uciekniecie dziś chyba od obowiązków. Chyba, że szef postanowił sobie przedłużyć weekend. September, Cry For You, to za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Jest i ona, Małgosia.
1: Witajcie, moi drodzy. U mnie dzisiaj poniedziałek zaczął się trochę, no, stresująco. Otóż była na rozmowę o pracę, no więc czekam na info od nich. Także słuchacze, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, oby mi się udało i życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie,
0: Gosia. Trzymamy, Małgosia, kciuki, choć znam też oczywiście takich, którzy chcieliby się chociaż na chwilę zamienić z tobą miejscem i w ten poniedziałek sobie oczekiwać na takie informacje o godzinie 10.37 z kawą na własnej kanapie.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32. Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego, lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: I po reklamie.
10: SK.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Zapachniało trochę owocowymi czwartkami i dobrze. Mango od Sylwii Grzeszczak i nowy singiel na antenie Radia SK. 6 minut do godziny 11. 3 minuty to jest fantastyczna liczba i fantastyczna długość. Godna pogratulowania. Nie wiem, o czym pomyśleliście, bo ja mówię tylko o idealnej długości czasu naszego prysznica. Podobno dokładnie 3 minuty. Tyle powinniśmy brać prysznic, żeby on działał najlepiej na nasze zdrowie, jednocześnie, żeby nie marnować wody i żeby przynieść organizmowi to, czego od prysznica oczekujemy. Ja wam po 11 przyniosę to, czego oczekujecie. Więcej niż kolejna kawa, czyli najlepsze hity, które trochę was pobudzą w ten poniedziałek.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
4: A cóż to za okazja?
3: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
5: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
6: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
7: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
14: Lidl. To się opłaca.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
18: Żminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
19: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
19: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
17: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
17: Sponsorem programu był Navpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
0: Trochę jesień daje nam się już powoli we znaki po chłodnych porankach. Mamy co prawda cieplejsze popołudnie. Dzisiaj we Wrocławiu około 22 stopni, ale właśnie trzeba się ubierać na cebulkę, żeby się nie przeziębić. Przypominamy, że koreańska i wojskowa znowu dwukierunkowe.
17: Sponsorem programu jest Navpol.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
20: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Roman Rzet znów w siedzibie prokuratury w Katowicach. Śledczy kontynuują przesłuchanie zatrzymanego w sprawie Zondy Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O czym więcej, reporterski Mateusz Gołębiewski.
22: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
21: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. A Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenzheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz za to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17.30.
23: SK Wrocław. Na czasie.
0: Jeżeli szukacie pomysłów na nadchodzący weekend, mamy kilka propozycji. 12 września we Wrocławiu otwarcie RCC przy Krzemienieckiej 109. Miejsca, gdzie tuningowane są klasyczne same Mercedesy. Będzie wystawa wyjątkowych aut i możliwość zajrzenia do warsztatu. W Wałbrzychu z kolei od 11 do 13 września Dni Wałbrzycha z SK Music Tour i Marylą Rodowską zespołem Lemon i Zalią. Z kolei w Dolinie Baryczy trwają też Dni Karpia z wydarzeniami lokalnymi, smakami rybnymi, a szczegóły znajdziecie w internecie.
24: Minuta po godzinie 11, a nawet prawie już dwie. Kto się spóźnił na spotkanie, które mogłoby być mailem, ten zaoszczędził dwie minuty życia. Five Seconds of Summer, Youngblood, a także Bledka, dwa dni i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowy dzień, nowe informacje a propos tego, co robimy źle albo co moglibyśmy robić lepiej. Powinniśmy spać równo 7 godzin. Co tydzień są nowe informacje na ten temat. Tym razem okazało się, że 7 godzin snu ma znaczący wpływ na nasz mózg, na to, jak ten mózg pracuje, na to, jak my pracujemy, na efektywność, na kreatywność i oczywiście na później efekty także naszej pracy i to, jak się w niej odnajdujemy. 7 godzin snu powoduje, że główne ośrodki w mózgu nie tracą swojej objętości. I uwaga, haczyk jest jeden. Nie chodzi o to, żeby spać tylko mniej, raczej celujemy w 7 godzin. Chodzi też o to, żeby nie spać więcej niż 7 godzin, bo jak śpiecie dłużej niż 7 godzin, no to z kolei objętość mózgu na tym cierpi przy tych najważniejszych ośrodkach i po prostu mózg działa wolniej. Ja już na same wyliczenia tego, o której powinnam się kłaść spać i o której wstawać, żeby to wszystko działało, poświęciłam tyle zasobów mózgowych, że jestem zmęczona.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpala

0: wszyscy tam kupują.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Dla

0: garażu Cielińskiego.
1: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: I ktoś mądry policzył, że gdybyśmy tak wybijali rytm stopami, najlepiej dwiema na raz w trakcie trwania takich kawałków, to spalimy dodatkowo w trakcie dnia pracy, robiąc to na przykład przez kilkanaście minut, jakieś 200 kalorii więcej. Tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, do której zachęcam. A przy okazji, jak człowiek się tak rusza, to wygląda na bardziej zapracowanego, więc nie musi obawiać się, że szef powie, że nic w poniedziałek nie robicie.
1: Reklama.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
4: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
5: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
6: BMW. Radość z jazdy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
11: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
12: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
13: A cóż to za okazja?
12: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.

0: Najlepsi wystawcy z całej Polski, warsztaty, rozmowy, inspiracje. Sprawdź na Facebooku Jarnfest Wrocław.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies? W Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
3: I po reklamie.

0: MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK, piosenka, która ostatnio krąży wszędzie. 5 do 12. Rafał Adamczak przejmuje stery i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
3: O, i co mówi?
2: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
3: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
2: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
4: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Zasiej zmianę w swoim domu i wpadnij na największy piknik ekologiczny w mieście. Sobotę z Zielonym Wrocławiem.
9: Widzimy się już 12 września o godzinie 12 na Polanie Popowickiej.
8: Czekają na Ciebie warsztaty, koło fortuny i konkurs z nagrodami.
9: Do wygrania m.in. rower elektryczny i voucher do ekohotelu.
8: Zrób coś dobrego dla siebie i planety i dołącz do nas 12 września.
9: Dowiedz się więcej na www.wrocław.pl/sobota.
10: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiere-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: To będzie ostatnia reklama. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław, hoteljasek.pl.
18: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
0: Trochę słońca, trochę chmur. Taka przepychanka będzie na niebie, a temperatura urośnie dzisiaj we Wrocławiu do 22 stopni. Z kolei jutro czeka nas naprawdę pogodowa niespodzianka. Termometry we Wrocławiu mają pokazać 28 kresek. Niesamowite.
18: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
17: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Centrum konferencyjne, organizacja wesel. Hoteljasek.pl.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowe problemy na początek. Zablokowana krajowa 75. To na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
15: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych. Pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
7: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Wypadek też na S1 na Śląsku. Trasa między węzłami Żywiec-Browara Węgierską Górką w kierunku granicy jest teraz nieprzejezdna. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w Głośnej w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
19: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
7: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i fani. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza.
20: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie.
7: Mówił Jan Englert, aktor, były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
21: SK Wrocław. Na czasie.
22: Kasia Pawlak, tuningowane Mercedesy, marzenie. To będzie można zobaczyć 12 września na otwarciu RTC przy ulicy Krzemienieckiej 109. Miejsca, gdzie właśnie tuningowane są klasyczne Mercedesy. Będzie tam też można zajrzeć do garażu. Z kolei miłośnicy drutów, szydełek i włóczki spotkają się 12 września w hali Orbita podczas Yarn Fest. Na miejscu pojawią się sklepy dziewiarskie, wystawcy z całej Polski.
23: To jest bardzo relaksujące i bardzo odprężające.
22: Przekonuje organizatorka wydarzenia Dagna Zielińska.
24: No o tej porze, kiedy już 11:40, to chyba jesteśmy rozruszani i tak jakoś weszliśmy w ten tydzień. Możemy tak powiedzieć, prawda? No, to ja będę teraz sprzyjał temu wszystkiemu, co dobre, a co złe. Spróbuję naprawić hitami na czasie. Zalia zaczyna, tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po 12, poniedziałkowe popołudnie, to jest SK, to są hity na czasie. No kto by się spodziewał, że teraz, kiedy już się trochę mentalnie też nastawiamy i przygotowujemy na jesień, to przyjdą jeszcze upały, a rzeczywiście przyjdą, bo synoptycy mówią, że to, co zbliża się do Polski, to się nazywa antycyklon Ulrich. I na przykład środa na południu naszego kraju to będzie nawet 31 stopni na termometrach, Warszawa i okolice 29, na północy w okolicach 25, więc też źle nie będzie. Ale kto wybiera nazwy dla tych zjawisk różnych? Antycyklon Ulrich. To już my mieliśmy kiedyś do czynienia z jednym Ulrichem. Też było gorąco. Wiadomo, pod Grunwaldem.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
9: O, i co mówi?
8: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
9: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
8: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
10: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
11: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
12: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Jenny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź Zamek Kliczków www.kliczkow.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.

0: Różne są sytuacje, które w czasie pracy potrafią nas wyprowadzić z równowagi, to tak porządnie, nawet nie do końca związane z samą pracą, bo na przykład jesteśmy czymś pochłonięci, oddani zupełnie, coś tam robimy ważnego i nagle cyk SMS z domu dziwnej treści, albo taki, który w danym momencie był totalnie niepożądaną wiadomością i już się w nas gotuje, prawda? Ciekaw jestem, albo oczywiście wkurzający szef, albo kumpela z pracy, to już taki temat standard. Ciekaw jestem, w jaki sposób wydajecie upust, jeżeli chodzi o swoje emocje, takie już, które wchodzą na pełne obroty i nie są dobrymi emocjami w pracy. Czy może musicie wyjść na chwilę, przewietrzyć się, czy może jakoś się wyciszyć, czy może wręcz przeciwnie, podnosicie głos, ale nie, że na kogoś, tylko wiecie, tak sami, żeby wyrzucić to z siebie. A gdybyście pracowali na przykład na takiej nowozelandzkiej wyspie Stewart, tam jakbyście krzyknęli, to by was od razu cała wyspa usłyszała, bo mieszka tylko 500 osób, a przy okazji wyspa uznana została ostatnią za najcichszą wyspę na świecie. Takie rzeczy się dzieją. No to chyba te nasze wyspy pracy tak ciche nie są, prawda? Ciekaw jestem, jakie macie sposoby, dajcie znać. Na głosówki czekam na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. A jeżeli dobrze na was działają nasze eskowe hity na czasie, to ja się tylko cieszę. Przed chwilą za nami Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet, a już za chwileczkę The Weekend, Save Your Tears. 13 będzie za 22 minuty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko...

0: ostatnio dostać?
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: I gotowy na super przygody gang zaradniaków!
3: Już jesteśmy!
2: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy.
6: Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
10: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
11: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: Jak pracujecie w takim tempie tego numeru, to wszystko się zgadza, szef zadowolony. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 5 minut i będzie godzina 13. Zapytałem was, jak sobie radzicie z przypływem nerwów w pracy, jak sobie dajecie taki upust tak zwany i jest głosówka od Ani, która może być dobrą poradą.
1: Cześć Rafał, cześć SK. No jak to sobie poradzić? Cichutko pod nosem, takie soczyste motyla noga i troszkę lżej człowiekowi.
0: To teraz uwaga wszyscy razem. 3, 4. Motyla noga. Już za chwilę będzie 13.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
10: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
9: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Jenny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź Zamek Kliczków www.kliczkow.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
24: Sponsorem programu był Nawpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
25: Uwaga kierowcy na drogi szybkiego ruchu pod Wrocławiem. Węzeł Wrocław Południe się przytyka z 8 zjeżdżając na 4, no a na A4 w kierunku Legnicy węzeł Bielański. Przytkany także cierpliwości życzę. Poza tym dość płynnie ruch się odbywa. Nie za ciepło dzisiaj, do 21 maksymalnie.
24: Sponsorem programu jest Nawpol.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
16: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej.
3: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Przesłuchiwani są też świadkowie, a podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Pociąg staranował tam ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
17: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
3: Mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Problemy też na kolei w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam mężczyznę. Są opóźnienia. Bezrobocie minimalnie rośnie. Szacuje się, że wyniesie 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrośnie o 0,1%. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy bezrobotnych, a to o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu.
21: SK Wrocław na czasie.
25: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mamy tu miłośników Mercedesów. Jeśli tak, to już 12 września, czyli w najbliższą sobotę, będzie można podziwiać właśnie zmodyfikowane Mercedesy, ale też takie klasyczne podczas otwarcia BVNRCC on tour. Na Krzemienieckiej we Wrocławiu właśnie nowy garaż się otwiera i tam te Mercedesy będzie można podziwiać w sobotę od 16. Krzemieniecka, przypomnę, szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia BVNRCC Non Tour Wrocław Edition.
26: 2 minuty po godzinie 13, powoli, minuta za minutą, kwadrans za kwadransem, godzina za godziną, jednak do fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest chyba hymn tych, którzy chodzą na randki i przed wyjściem umawiają się ze znajomymi. Słuchaj, za godzinę do mnie zadzwoń. Jak nie odbiorę, to znaczy, że jest okej. Okay. R&B, Bring My Bell. Age w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Temper City, będzie Illenium, Ellie Goulding, będzie Ed Sheeran. 17 minut już po godzinie 13. No pracujemy, pracujemy, bo jest nowy tydzień, jest poniedziałeczek. No i czasami przychodzą nerwy. Ja też was zapytałem, jak dajecie upust złym emocjom w pracy? Jak się wyciszacie? Jakie macie pomysły? Była już propozycja od Ani, żeby sobie soczyście pod nosem powiedzieć motyla noga, ale jest też kolejny zabieg wyciszający i to już propozycja od Dagny.
1: Polecamy robótki ręczne, na przykład robienie na drutach, bardzo uspokaja w każdej stresującej sytuacji.
0: Mhm, tak, już to widzę. Jak szef was irytuje i wy nagle poczekaj i wyciągacie te wszystkie narzędzia do robótek ręcznych, na przykład robienie na drutach, włóczkę. No i tak sobie 10 minut cyk do przodu. U mnie to byłby odwrotny skutek zdecydowanie. Jak te supły by mi się wam porobiły. Jak ta włóczka by się zaplątała, albo wręcz przeciwnie, rozplątała. No matko jedyna, znowu byłbym w punkcie wyjścia.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.

0: działa sprzęt, to żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

0: dziś chcę.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Grafik to nie wyrok. W QSense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. QSense. Dołącz już dziś.
4: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, drutowice, www.tartakiskra.pl.
7: I po reklamie.

0: I tak przez moment poczuliśmy się trochę jak w irlandzkim pubie, prawda? A kiedyś o takich jak on śpiewano, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ale z tego co wiem, to on już swoją parę ma. Ed Sheeran. Chłopak z gitarą właśnie. I Galway Girl. W Radiu SK już za nami, to są hity na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale to sprawa oczywista. Jak myślicie na przykład o dziewczynie, która czasami potrafi zagrać na fortepianie, na pianinie, ale też na ukulele, to pewnie od razu wam przychodzi do głowy Sanach i bardzo dobrze, bo niektórzy jeszcze mają bardzo żywe w głowie wspomnienie tego, co się w piątek zdarzyło na PGE Narodowym w Warszawie, czyli wielkiego koncertu Sanach, ale też nie ma co żyć wspomnieniami, chociaż te są ważne. Warto też iść do przodu i oto jest nowy hit od Sanach, Cichosza. Tak się nazywa. I teraz będę wam go grał w Radiu SK, więc śmiało możecie robić głośniej, ale jednocześnie przypominam o tym, że Mati Fuczyło czeka na was z naszym nowym programem. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek o godzinie 23. No i tam świeżynki gramy tak od razu, wiecie, na gorąco. Wychodzą i słyszycie je w SC. Jest premiera i od razu Mati gra wieczorem, a nawet nocą w Radiu SK. Takie rzeczy u nas. 29 do 2.

Podobno odnośnie wyciszenia w pracy, takie metkonowe, to też dobrze działa. Begin już za nami, to jest Eskato Hity na czasie. Sylwia napisała na Messengerze: ja, gdy ktoś mnie zdenerwuje w pracy, wychodzę do innego pokoju, się wyciszam, a jeśli nie pomaga, to mówię, na co myślę, nawet jeśli to niezbyt przyjemne. Słuchanie Eski zawsze pomaga.

0: Maga, szczególnie Sanach, cichosza. To przed chwilą z tą nówką sztuką od Sanach, to ja tutaj widzę, że trafiłem. Jak komuś było wyciszenie potrzebne, to mam nadzieję, że zadziałało. A jak kogoś wycisza Even It Hurts, chociaż wątpię, bo to raczej tak żywiołowo, wiecie, żeby tak się trochę rozpędzić, trochę pod nóżkę, no to ten numer będzie już za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Rozpocznij swoją przygodę z Karate Kyokushin we wrocławskim klubie Agnieszki i Sylwestra Sypień. Trenuj pod okiem mistrzów i bądź jak oni. Różne lokalizacje. Pierwszy trening gratis. Sprawdź na karate-wrocław.pl lub znajdź nas na Facebooku. Treningi w różnych grupach wiekowych. Od małolata do mistrza świata.
5: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Jenny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź Zamek Kliczków www.kliczkow.pl.

0: Żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 8 200 8 600.
10: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
11: Potrzebujemy towaru
12: i pieniędzy.
10: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: I po reklamie.

0: No i teraz tutaj bardzo proszę Państwa, wchodzą z oklaskami, bo rzeczywiście bardzo ładnie nam Sienna Swiro zaśpiewała Great Expectation. To jest Teska, to są hity na czasie, a 14:03.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław, hoteljasek.pl.
11: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
12: Dzisiaj do 21 stopni widzimy już w sumie tyle we Wrocławiu, bez większych zmian, jeśli chodzi o prognozy pogody, spore zachmurzenie i jutro za to powrót upałów. Nawet do 30 mamy zobaczyć w stolicy Dolnego Śląska na słupkach rtęci, także lata nie powiedziało ostatniego słowa.
11: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
10: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Centrum konferencyjne, organizacja wesel. Hoteljasek.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą Bitbay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
13: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca, a pierwszy ważny krok w listopadzie.
15: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u.
13: Powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy z umowami z NFZ. Wielki spacer z przesłaniem blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, promującej bezpieczeństwo na drogach.
16: Zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
17: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody
0: tiry, autobusy, wszystko po prostu.
13: Mówili uczestnicy Kubie Salarzowi, który był na miejscu.
3: SK Wrocław. Na czasie.
12: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, OSTR, Nulizmatyk. Będzie też Lemon czy Maryla Rodowicz. Będzie też Zalia czy Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Także Krzysztof Zalewski. I to wszystko w jednym miejscu przez 3 dni, a dokładnie dni Wałbrzycha 2026 razem z SK Music Tour, które ruszają już w najbliższy piątek. Tam pojawi się też nasza ekipa, nasz autobus, także będziemy rozkręcać afterparty. Także będzie się działo. Szczegóły znajdziecie na stronie Starej Kopalni w Wałbrzychu, bo tam stanie scena.

0: To właśnie oni byli ostatnio gośćmi Rap 20 i Matiego Foczyło tydzień temu. White 215, Palari, Vivi Simon, to coś, ten numer za nami. W Rap 20 na miejscu szóstym, ostatnio jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 23, ale dzisiaj też i was, i Rap 20 i Matiego Foczyło odwiedzi kolejny gość, to będzie Opał. Dokładnie ten gość dzisiaj po 23 u nas w Radiu SK. A my wracamy do tematu, który wiąże się z naszym przetrwaniem w pracy i momentami, które nas denerwują, irytują i powodują, że rośnie nam trochę agresja. Jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Te ukryte bądź mniej ukryte, te zakamuflowane bądź mniej zakamuflowane, albo całkiem oczywiste. I w tej sprawie jeszcze na naszym Messengerze odezwała się Aneta.
1: Hej SK, u nas to sprawa jest bardzo prosta. W takiej chwili wychodzimy do sklepu po czekoladę.
0: U nas to byłby problem, kto idzie do sklepu. Ale Aneta, jeżeli wy tego problemu nie macie i rzeczywiście to rozwiązuje wszystkie wasze pracowe sprawy, to ja bardzo proszę, daję ci w prezencie naszą eskową saszetę, zwaną również nerką. Ile ty tam czekolad będziesz mogła napakować?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
7: Po, polecam państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
13: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
14: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
15: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: One Tickle Tea, The Magic Key w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 15. Nowy startował nam rok szkolny. Ten tydzień to już jest tydzień, kiedy pojawiają się pierwsze zebrania. Tych zebrań czasami rodzice, szczególnie pierwszych, unikają, chociaż nie chcą. A dlaczego? No bo wiadomo, wybór do trójki klasowej. I jak tu się nie dać wybrać? Gdyby był taki magiczny kluczyk, gdyby był taki magiczny sposób, na pewno bym wam go przekazał, ale może są tacy rodzice, którzy chcieliby błysnąć i tak pierwszy raz w tej klasowej trójce się zaprezentować, zadziałać i pójść do przodu konkretnie, szczególnie jeżeli są to rodzice, którzy na przykład byli niezadowoleni rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu z działalności poprzedniej trójki klasowej. No to za chwileczkę, podejrzewam, droga wolna, moi drodzy. Będzie można się wykazać, jeżeli dla was to będzie pierwszy raz, to my w SC, a właściwie Sońta i Korościel mają dla was taką zabawę. SK po raz pierwszy. Nie wiem, jak oni mogą wam pomóc w tej trójce klasowej, na przykład po raz pierwszy zaistnieć, czy do tego czegoś potrzebujecie, ale możecie dać znać, jeżeli jest taka, ewentualność, na sk.pl albo w naszej eskowej apce Sońta i Korościel. Chętnie pomogą. SK po raz pierwszy, tak się nazywa zabawa, a ten nasz nowy duet czeka na was, no w sumie już za chwilę, bo za 22 minuty po godzinie 15. Wszystko w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Może

0: możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
16: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
19: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
21: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
22: I po reklamie.

0: Czy jest to właśnie na naszej playliście Riviera She Doesn't Mind w Radiu Łezka u nas hity na czasie? Czemu ten stół się tak buja, panowie?
1: A przepraszam, musiałem usiąść, przycupnąć na nim.
0: Słuchajcie, jaki nastroje wam dzisiaj towarzyszą?
2: Bardzo dobre. Jest poniedziałek, nastroje są bardzo dobre. Iga Świątek gra dzisiaj w 1:08 wielkoszlemowego US Open i o tym będziemy trochę mówić, bo to jest o 17:30.
1: Na kortach Flushing Meadows.
2: Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku i zamierzamy tam zajrzeć z raz albo dwa.
1: A jak my przychodzimy do pracy, to znaczy, że wy możecie już powoli myśleć o tym, żeby wychodzić, no bo to jest dobre, no dla ciebie, dla rodziny.
0: To w takim razie ja już wychodzę. Sonita i Korościel z wami zostają.
3: Reklama. Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
4: Bo ma.
3: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
4: O, czyli co?
3: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
5: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
3: Kto pierwszy, ten mieszka.
5: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
3: Szczegóły na architektów.pl.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
7: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies w Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
8: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
9: W tym roku do wyboru masz 2 nowe sposoby głosowania.
8: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
9: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
8: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
9: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
10: Sponsorem programu był Navpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
11: 21 na termometrach. W tej chwili większych zmian w prognozach pogody póki co nie ma, poza jutrem, no bo jutro ma być naprawdę ciepło, nawet do 30 stopni mamy zobaczyć, także upały wracają. Na ulicach robi się ciasno, widać, że kończymy pracę, wychodzimy, jedziemy do domu cierpliwości.
10: Sponsorem programu jest Navpol.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
13: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
14: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny.
13: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Kierowcy płacą i płaczą, ceny paliw rosną, o obniżkach raczej możemy zapomnieć. Dziś za 95 trzeba zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70.
15: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
16: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy.
17: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
13: Mówią nam kierowcy, a analitycy przewidują, że olej napędowy bariery 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, chodzi o porządek administracyjny, uspokaja kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
18: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować na czas ewentualnego zagrożenia.
13: Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale i do cywilów. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie trzeba nic robić. To informacja, do jakiej jednostki trzeba się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
19: SK Wrocław News.
11: Krzysiek Staszkiewicz. Braki kadrowe w służbach mundurowych zgłasza każdy powiat na Dolnym Śląsku. To wyniki barometrów zawodów, informuje Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
20: Ta duża rotacja, te potrzeby w służbach mundurowych wciąż są bardzo duże.
11: Luka pokoleniowa dotyczy na Dolnym Śląsku także pielęgniarek, lekarzy czy nauczycieli. Policjanci z Milicza przypominają o bezpiecznym grzebobraniu. Pierwsi miłośnicy już przeczesują lasy, a to moment, by przypomnieć sobie 10 zasad bezpiecznego wyjścia na grzyby. Znajdziecie je na stronie milickiej policji.
21: Sońta i Koroście.
22: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
23: 3:15. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. To jest poniedziałek słoneczny, to jest wciąż latocinek, bo o tym zapominamy. Jest po wakacjach, owszem, ale to jest wciąż lato.
24: Cały czas jest lato, tak.
23: Wiesz, ile dni lata jeszcze zostało?
24: Dużo.
23: 14 dni, dwa tygodnie. Dwa tygodnie lata jeszcze zostało, także bardzo fajnie.
24: A w Mielnie się coś dzieje jeszcze?
23: W Mielnie się dzieje, tak. W Mielnie na przykład
24: tam
23: można...
24: Tam się nigdy nie zatrzymuje.
23: Ale wiesz co, we wrześniu jest jeszcze więcej panierki, także tym bardziej warto odwiedzić tamtejsze smażalnie. Zapraszamy.

0: Pięknie płynie, śpiewa Dawid Podsiadło w Radiu SK. No pięknie popłynął z tą piosenką. Jesienią ma być podobno nowa płyta, niebawem w każdym razie. Zobaczymy, w którą stronę wtedy popłynie. Korościli Center, czyli SK w Radiu SK.
1: Tak jest, słuchaj, jest informacja taka, że ja będę musiał używać słów, które być może nie powinny padać na antenie Radia SK po południu.
0: To może ich nie mów,
1: ale chyba powiem, zaryzykuję.
0: Żebym cię przestrzegał przed takimi tematami.
1: Moja mama teraz nie słucha, wiesz? Moja mama teraz jest u fryzjera, także mogę sobie pozwolić. Słuchaj, 2000 osób w ciągu sezonu wspina się na Mount Everest, mniej więcej. I te 2000 osób pozostawia pod Mount Everestem w bazie 6000 litrów moczu dziennie.
0: Okej.
1: Okay. 6000. I wiesz co, no i nie mówię ci tylko po to, żeby ci powiedzieć, o rety, ale ludzie sikają. No nie, no każdy sika. Ale mówię ci o tym dlatego, że mocz opuszcza ciało w temperaturze ciała, czyli w temperaturze 36-37 stopni, nie?
0: No.
1: No i naukowcy szacują, że w ciągu jednego sezonu ten mocz może stopić nawet 154 tony śniegu.
0: O nie.
1: 154.
0: Nie, no to kochani, to jak, naprawdę, jak idziecie na Mount Everest, to proszę się załatwiać w domu.
1: O właśnie.
0: Wszystkie, wycieczki szkolne, wszyscy.
1: A jak już zapomnicie w domu, no to starajcie się mało pić.
0: Dobrze.
1: To wtedy mniej się tego moczu daje. Wiem, że można się odwodnić,
0: dobrze,
1: no ale
0: już.
1: Jak to się mówi, coś za coś.
0: Już
1: prawda?
0: Nie mówimy o tym,
1: już
0: tak?
1: Coś za coś.
0: Niech mocz będzie z wami.

0: Old Starry Smash Mouth w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom bardzo poważny program i tutaj podajemy poważne informacje. Na przykład właśnie dowiedzieliśmy się, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego...
1: Spokojnie. Marcin, jeszcze raz.
0: Nie, już za późno.
1: Nie, no,
0: konstytucyjnego.
1: Sędzią Trybunału Konstytucyjnego... Wiesz tak, ty masz problem z powiedzeniem długiego wyrazu, to sobie sylabilizuj.
0: Sylabilizował.
1: Konstytucyjnego.
0: Został Maciej Berek.
1: Maciej Berek.
0: Jaka ulubiona zabawa?
1: Jaka jest ulubiona zabawa Macieja Berka? Berek. Nie wiem, pewnie wchowanego.
0: Nie, on w klasy lubi grać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
15: Zapraszamy na targi Yarnfest w hali Orbita. Już 12 września targi włóczki dla miłośników robótek ręcznych i wszystkich rękodzielników. Najlepsi wystawcy z całej Polski, warsztaty, rozmowy, inspiracje. Sprawdź na Facebooku Yarnfest Wrocław.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Grafik to nie wyrok. W QSense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. QSense. Dołącz już dziś.
18: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Zgrany duet, pasują do siebie. Jednak zgrany duet, widzisz, to jest coś. No, to jest
1: gdybyśmy
0: wartość.
1: Tak pasowali do siebie, jak oni do siebie pasują, to byłaby naprawdę udana audycja, Cinek. A tak jest, jak jest.
0: No mamy to mamy. Nic wyżej nie podskoczy.
1: Za te pieniądze lepiej nie będzie. Słuchaj, teraz będzie piosenka Lady Gagi zatytułowana Poker Face. Mm-hmm. Wiesz, co to znaczy Poker Face? Taką Poker Face, twarz pokerową robi się, kiedy gra się w pokera. I ty się chwaliłeś wielokrotnie, że jesteś świetny w pokera.
0: Tak.
1: I słuchacze tego nie zobaczą, ale ja całe szczęście jestem świetnym opisywaczem rzeczywistości.
0: Dobra.
1: W związku z tym ty spróbuj zrobić swoją Poker Face, a ja spróbuję oddać słuchaczom, jak to wygląda.
0: Uwaga,
1: okay?
0: Że państwo tego nie widzą. No. Uwaga.
1: Nie chodzi o to, że ty teraz chcesz wyjść, bo widzę, że chcesz wyjść, koniecznie.
0: To jest
1: tak?
0: Moja pokerowa twarz. To jest... Widać po mnie?
1: Widać. Ile przegrałeś pokera w swoim życiu?

0: Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą częściej. Ty słyszałeś, co oni śpiewają? Niech płaczą częściej. To jest takie nawoływanie do tego, żeby mężczyźni odkryli swoją bardziej wrażliwą naturę.
1: Ja zawsze ci mówiłem, że powinieneś więcej płakać, że za mało płaczesz.
0: Ja właśnie nie pamiętam.
1: To jest piękne.
0: Ja ostatni raz, mówiłem ci już, płakałem na pożegnaniu Federera.
1: Tak, ty Federer i Nadal.
0: I ja Federer i Nadal. Wszyscy w trójkę płakali. Trzech tenorów, jak to mówią. Korościel, Federer i Nadal.
1: Proszę państwa, nasz pierwszy raz w Radiu SK przedłuża się na drugi tydzień. Bardzo fajnie, chwilę trwa i okazuje się, że to uczucie może trwać 2 tygodnie. Ale chcemy, żebyście do nas dołączyli i opisali nam, jaki pierwszy raz marzy się wam. To jest zabawa SK po raz pierwszy. Na SK.pl się wszystkiego dowiecie i można wygrać pieniądze na realizację tego marzenia. I to już po godzinie 16.
0: SK.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 3,17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
7: BMW. Radość z jazdy.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Po owocach ją poznacie, to Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. SK, czyli Sońca Korościel oczywiście.
1: A za chwilę newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes. Less stress.
14: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
15: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
16: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
15: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
21: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
22: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław, hoteljasek.pl.
26: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
27: Ciasno już w wielu miejscach Wrocławia. Widać, że wychodzimy z pracy, także cierpliwości kierowcy. Między innymi na Mokronowskiej, Karkonoskiej, Opolskiej, w centrum, plac Jana Pawła II, plac Społeczny, też dojazd do placu od Dominikańskiej. Ciasno jest na Pomorskiej, także swoje odstać trzeba.
26: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
25: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Centrum konferencyjne, organizacja wesel. Hoteljasek.pl.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
28: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Chodzi o zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi prokurator Anna Adamiak.
0: przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
28: Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. Teraz wykryto je w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia próby sabotażu. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma się zacząć za 1,5 godziny.
1: SK Wrocław. Sport.
2: Krzysiek Staszkiewicz. 20 punktów zapasu przed rewanżem. Wczoraj Sparta Wrocław pokonała na wyjeździe Unię Leszno 55-35. To w ramach półfinałów PGE Ekstraligi. Rewanż na Olimpijskim już w niedzielę o 17. Panthers Wrocław wicemistrzem American Football League Europe. W finale w Duisburgu przegrali 5-68 z Vienna Vikings z Austrii. 5-0 za to zakończył się sobotni mecz Piasta Żmigród z Górnikiem Złotoryja. To w ramach czwartej ligi dolnośląskiej. Piast na ten moment jest na drugim miejscu w tabeli.
1: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Dokładnie tak. Siedzimy sobie, prawda? Ale
4: nie, ale wiesz co, to jest cenna informacja, że siedzimy, bo my, proszę Państwa, tu przyszliśmy do pracy i większość prowadzących w Radiu SK stoi. Wiesz, dlaczego oni stoją? No,
3: dlaczego?
4: Wiesz, dlaczego oni stoją? Bo podobno wtedy lepiej przepona pracuje. A weź wstań. Weź wstań na chwilę, orety.
3: To nie będzie proste.
4: Dał radę. Wstał. No i weź teraz coś powiedz.
3: Radio SK.
4: No widzisz, jak ci przepona pracuje?
3: Czekaj,
4: a teraz usiądź, no i teraz powiedz.
3: Radio SK.
4: No widzisz? Trzeba stać, proszę Państwa.
3: Baczność.

0: Maxwell and Bone, whatever turns you on w Radiu SK. Nawet nie czuję, że rymuje. Słuchaj, Cinek, teraz będzie taka zagadka. Puszczę ci taki dźwięk, a ty musisz odgadnąć nazwisko osoby, która ten dźwięk wydaje, okej?
1: Okay? Aha.
0: Jesteś gotowy?
1: Okej.
0: Okay. Alright.
1: Jedziemy. To jest Tenis.
0: No.
1: To jest Iga Świątek.
0: Nie.
1: Nie, to jest któraś siostra Williams.
0: Nie.
1: Brat Williams.
0: Nie.
1: Ich ojciec.
0: Tak. Nie, żartuję. To była Aryna Sabalenka, ale ja nie o niej. Ja o Idze Świątek właśnie, bo Iga Świątek, jak słyszeliśmy...
1: Czy chciałeś puścić stękającą kobietę na antenie radio?
0: Nie, no Sabalenkę. Myślałem, że to będzie łatwe dla ciebie. Chciałem ci troszeczkę dodać otuchy, że coś wiesz. No, ale niestety okazało się, że nie wiesz.
1: Nie, miło posłuchać.
0: No, słuchaj. W każdym razie Iga Świątek gra dzisiaj z Qin Wenzheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open na kortach.
1: Tak jest. Flashing Meadows.
0: Flashing Meadows. I Iga Świątek grała z nią 8 razy. Zgadnij, ile z tych 8 wygrała?
1: 7.
0: Dobrze, skąd wiedziałeś?
1: No, ja wiem takie rzeczy. To jest wiedza podstawowa.
0: A ten jedyny raz, kiedy przegrała?
1: To był taki jeden raz.
0: Igrzyska olimpijskie w Paryżu.
1: Oczywiście, w Paryżu, bo ona tam została mistrzynią świata olimpijską.
0: Olimpijską, ta Chinka.
1: Tak.
0: No więc Iga Świątek ma dzisiaj przeciwniczkę z Chin.
1: I teraz pytanie sportowe do was, co wy macie z Chin? Nagrywajcie głosówki na SK-owego Messengera. Zapraszamy.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Czekamy sobie spokojnie na to, aż Iga Świątek wyjdzie na kort. Dzisiaj Iga ma przeciwniczkę z Chin i pytamy was, co wy macie z Chin. Czekamy na naszym messengerze eskowym na wasze głosówki. Słuchamy, halo?
1: Ja z Chin mam wszystko, oprócz mojego chłopa, bo mój chłop nie jest z Chin.
2: To chyba bardzo dobrze, że pani nie ma chłopa z Chin, bo wiesz, co się mówi o mężczyznach z Chin. To nie jest tak, że to jest plotka, to są dane naukowe, Cinek. Tu nie ma się czego śmiać, bo widzę, że już się głupio śmiejesz, że oni nie są jakoś specjalnie hojnie wyposażeni. Także można mieć wszystko z Chin, a chłopa lepiej mieć z Polski. Znaczy, nikomu nie narzucam, ale też wiesz, no, trudno się kłócić z badaniami naukowymi, Marcin.
0: Poczekaj, czy my gadamy o tym, o czym gadamy?
2: Tak.
0: No to skończmy lepiej.
3: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak.
4: Duda, Duda Day. Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
5: Bo ma.
4: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
5: O, czyli co?
4: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
6: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
4: Kto pierwszy, ten mieszka.
6: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
4: Szczegóły na architektów.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Zapraszamy na dnie otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
11: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
12: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Rybataksi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Rybataksi.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
17: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
16: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
17: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
16: Nie bujasz?
17: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
18: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
19: Hyundai Nawrot Długołęka. Nawrot.hyundai.pl.
20: I po reklamie.
21: Night.

0: Całunki w Stanach w Radio SK. 16.31, 16 właściwie, przepraszam. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, jeżeli chcecie przeżyć swój pierwszy raz, jakikolwiek pierwszy raz, to tak. Dobrze, bo my wtedy
1: znaczy,
0: wchodzimy.
1: Nie jakikolwiek, no są jakieś granice.
0: Tak, jeżeli czegoś nie robiliście, a chcecie to zrobić, no tak, może ogólnie mówiąc.
1: Może tak.
0: To wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i finansujemy Wam ten pierwszy raz.
1: Tak jest. Żaneta napisała na SK.pl, że chce, żebyśmy sfinansowali jej pierwszy raz. Cześć, Żaneta.
2: Cześć.
1: Skąd jesteś?
2: Ja jestem z Anielin.
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Nakła nad Notecią, Kujawsko-Pomorskie.
1: Pięknie jest.
0: Czyli
1: nad
0: gdzie?
1: Nakłem, nad Notecią. Kujawsko-Pomorskie.
0: Okay.
1: Tam są gdzie? Bory Tucholskie niedaleko, nie?
2: Niedaleko, tak.
1: Okej, okay. A co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Pierwszy raz chciałabym zrobić coś poważnego, wyrwać sobie ósemkę.
1: A skąd wiesz, że ona jest do wyrwania?
2: Wiem, bo już byłam na konsultacji, chciałabym bardzo założyć aparat. Aha. Mam strasznie wystający ząb i to jest takie moje marzenie, żeby wyrwać
1: Mercury,
2: te ósemki
1: tak?
2: I tak.
0: W ogóle nie słuchać.
1: Słuchaj, ale wiesz co, bo ja się trochę znam na sprawach stomatologicznych. Ja ci jestem w stanie stwierdzić, czy ty jesteś rzeczywiście zmuszona do wyrwania ósemki. Powiedz, tak szeroko. Rzeczywiście.
0: Jest, nie, wyrwać. Rzeczywiście. A powiedz mi, ile to kosztuje takie wyrywanie ósemki?
2: 1200 zł.
1: Jednak.
0: A to zależy na takim profesjonalnym wyrywaniu, czy na przykład my moglibyśmy podjechać i ja mam hak?
2: Nie, zależy mi na bardzo profesjonalnym, bezbolesnym przede wszystkim.
0: Żarto, ja nawet swojej żony nie wyrywałem, tylko ona mnie, także zostawmy to profesjonalistom. Słuchaj, no to w takim razie finansujemy ci to wyrywanie ósemki. Gratulacje, wygrywasz
2: super,
0: te pieniądze.
2: Super, bardzo się cieszę. Świetnie, dziękuję wam bardzo.
0: No i fajnie, tak się bawimy, proszę Państwa, w Radiu SK. Daj znać, jak tam poszło, czy wszystko w porządku z tą ósemką. Was wszystkich zapraszamy na sk.pl. Zostawcie tam wiadomość, na jaki pierwszy raz chcecie pieniądze od nas. My te pieniądze mamy i się chętnie z Wami dzielimy.

0: B.O.B. Hayley Williams, tak pięknie się przekrzykują w Radiu SK. Numer nazywa się Airplanes, a ten program nazywa się SK, czyli Sońta Karościel w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Iga Świątek będzie grała o ćwierćfinał wielkoszlamowego US Open na kortach Flushing Meadows i będzie miała rywalkę z Chin i dlatego gadamy o tym, co wy macie z Chin. Ty masz coś z Chin, Cinek?
0: Ja miałem 2 razy koronawirusa.
1: Aha, fajna pamiątka. Ja,
0: dziękuję.
1: A ty masz powonienie teraz? Masz powonienie?
0: Mam powonienie, niestety. Aha, dlatego aha, tak bardzo tak, cię tak. Proszę, żebyś dbał o higienę osobistą.
1: No tak. Dbam, nie dbam, no różnie bywa, różnie bywa. Pierwszy tydzień w Radiu SK był taki, że dbałem, a teraz już tak różnie.
0: Na ten przykład dzisiaj nie dbam.
1: Na ten przykład dzisiaj nie, jutro może być zdecydowanie lepiej. Co wy macie z Chin? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Mamy jakąś nagrodę dla naszych radiosłuchaczy?
0: Mamy naszą nagrodę, mamy eskowe klapki Kubota i do tego...
1: Aha, one są nowe? Nie, tak serio.
0: Karpety z Chin.
1: Tak serio, czy one są nowe, te klapki?
0: O, ja tylko rozszedłem trochę. Były wygodne.
1: Dobrze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Co macie z Chin? Czekamy.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. My

0: Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin, Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
9: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
16: I dlatego wróciłeś na studia?
15: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
17: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Bardzo ładna to jest piosenka, Post Malone, Sunflower w Radiu SK. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz, on się troszeczkę przeciąga, nie da się ukryć, ale bardzo fajnie, wy też macie swoje pierwsze razy. Natomiast dzisiaj nie swój pierwszy raz, ale dziewiąty. Iga Świątek będzie miała z tą Chinką, Zheng. Ona dzisiaj gra z nią o ćwierćfinał US Open. No i Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a pytanie do was brzmi, co wy macie z Chin, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Witajcie! Razem z moimi koleżankami pracujemy w Chińczyku, więc mamy wszystko pod dostatkiem.
2: Super, pozdrawiamy. Chińczyk, czyli taka restauracja chińska, tak? To
0: tak,
2: nie wiem, że tak się poprawnie mówi. Czy to nie jest poprawnie politycznie mówić Chińczyk na restauracji?
0: Ja nie wiem, czy ci te media już mózgu nie wyprały, Cinek. A jak idziesz do francuskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Francuza, czy nie?
2: Nie, do francuskiej restauracji.
0: A
2: nie.
0: Jak idziesz do włoskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Włocha, czy nie?
2: No tak mogę powiedzieć, do Włocha. No to widzisz, jest różnica, czyli jednak nie poprawia.
0: Jest różnica, czyli Francuzi mają problem, a nie Chińczycy czy Włosi.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski klub karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Duszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
11: Sponsorem programu był Navpol, dostawca systemów nawigacji dla rolnictwa.
12: Ciasno cały czas we Wrocławiu, także cierpliwości kierowcy. Najgorzej chyba wygląda skrzyżowanie Powstańców Śląskich, Halera z Aleją Wiśniową, ale też wyjazd z Wrocławia, Żmigrodzka stoi. Prognozy pogody niezmiennie mówią, że jutro będzie upalnie do 30 stopni maksymalnie we Wrocławiu. Sporo słońca.
11: Sponsorem programu jest Navpol.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Ż. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, gdy chciał wyjechać za granicę, potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał Roman Ż.
14: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
15: Pan Roman Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
14: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
13: A teraz Wielkopolska i utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych.
16: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
13: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przyznał, że rozwój nowych technologii powinien odbywać się z myślą o człowieku.
17: SK Wrocław News.
12: Krzysiek. Staszkiewicz tramwaj na Jagodno ma pojechać w 2029 roku. Jest przełom w sprawie linii kolejowej. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na dokumentację projektową.
17: Wariant wyniesienia linii 285 na wiadukt, tak żeby można było poprowadzić ten tramwaj bezkolizyjnie.
12: Informuje posłanka Jolanta Niezgocka. Po przebudowie zniknie przejazd kolejowy na Barckiej, co również ma usprawnić ruch. Wzgórza Trzebnickie nominowane do Cudów Polski 2026. To plebiscyt organizowany przez National Geographic. Głosowanie trwa do 13 października.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
18: All right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, bo jeżeli zostaniecie w robocie, to można się nabawić pracoholizmu. To jest bardzo niebezpieczna choroba, Cinek, wiesz o tym?
19: Mhm, ale jak się wróci do domu, to można też się nabawić wielu niebezpiecznych sytuacji.
18: Właściwie nie wiadomo, co teraz robić. Zostaniesz w domu, pracoholizm, wracasz do domu, żona cię każe coś robić, też pracoholizm. Wyjść z pracy i siedzieć na ławce, to jest chyba jedyne wyjście.
19: Polecamy serdecznie i gramy do tego. Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK.

0: Moves Like Jagger w Radiu SK. Proszę Państwa, Iga Świątek już za moment wyjdzie na kort przeciwko Qin Wenzheng. Wiesz, jakiej narodowości jest Qin Wenzheng?
1: Ona jest z Chin.
0: Ona jest Chinką, proszę Ciebie, i one będą grały o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows, a więc Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a co Wy macie z Chin w tej sprawie? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym messengerze.
2: My w pracy mamy chińskie auto, które nie działa. Klimatyzacja w nim. Jest takie fajne. Aha. Chiński.
1: A z tego co wiem, to Chińczycy to robią specjalnie, żeby można było w trakcie jazdy ugotować ryż.
0: Tak, to właśnie po to. Także korzystaj, pana, nie narzekaj.

0: Normalnie aż mi się chce tańczyć, a to jest bardzo rzadka sytuacja. Prima Ballerina i Margaret w Radiu SK. Michał, czy ty miałeś kiedykolwiek jakiekolwiek do czynienia z Primą Balleriną?
1: Tak, wiesz co, miałem. Raz byłem na balecie, mówiąc szczerze. I teraz powiem coś zupełnie serio. Widziałem tam najpiękniejszego mężczyznę w życiu i już piękniejszego nie zobaczę. Mnie generalnie mężczyźni średnio obchodzą. Tak? No to, nie, drugiego najpiękniejszego. Tuż po cinku, tuż po sąciaku. Nazywał się, był Holendrem i nazywał się Ruby Prong. I jak tam szedłem, to tam ci ludzie, którzy się znają na balecie, mówią Ruby Prong, najlepszy tancerz baletowy na świecie. I rzeczywiście facet wyszedł i każdy mięsień ruszał mu się osobno.
0: To jest niesamowite.
1: Wspaniałe przedstawienie.
0: Ja się spodziewałem raczej jakiegoś takiego żartu, żeby ty mi opowiadasz teraz o pięknym mężczyźnie.
1: Tak,
0: ja myślałem, że jak się zapytam, czy miałeś do czynienia z Primą Balleriną, to ty powiesz coś w stylu, nie wiem, byłem nad jeziorem, tam był łabędzie, jezioro łabędzie. Ha. A ty mi poważnie odpowiedziałeś, trochę żałuję, że zapytałem.
1: No, a ten żart był strasznie słaby. Wiesz, słuchacze Radia SK teraz
0: pomyślą, to był twój żart. To był twój żart.
1: Okej, przepraszam.
0: Powiedziałeś go rok temu, to był twój.
1: Bardzo przepraszam.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
10: BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK. Proszę Państwa, już 17.32, proszę wychodzić z roboty. Cinek już chciał wyjść z roboty, gdyby nie to, Cinek, że ta audycja jest do 18.
1: A poza tym mam tutaj tenis w telewizorze, więc mogę zostać jeszcze chwilkę.
0: Za chwilę się rozpoczyna mecz Iggy Świątek z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open. Ile jest wielkoszlemowych turniejów, Cinek? Tylko taki basic.
1: O ile mogę się pomylić?
0: O 6.
1: 4.
0: Dobrze, trafiłeś w 4, ten jest 4. ostatni, także miło by było, gdyby Iga dzisiaj świętowała. Będziemy o tym informować na bieżąco w Radio SK.

0: Ale żeby grać piosenki o piątku w poniedziałek, to trzeba mieć tupet, prawda?
1: Ale mamy tupet.
0: Mamy tupet, nie dziękujcie. To
1: oczywiście
0: była Katy Perry, proszę państwa, jak pewnie wiecie, Katy Perry jest w związku z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Mhm. I zastanawiam się, gdyby taką sytuację otworzyć w Polsce, na przykład Sylwia Grzeszczak, gdyby miała być z byłym premierem Polski, to z którym by była? Bardziej z Markiem Belką czy z Jerzym Buzkiem?
1: Jak myślisz? Nie, jest jedna kandydatura bardzo oczywista, aż dziwne, że pominąłeś. Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz ma już doświadczenie w obcowaniu z młodszymi kobietami.
0: No.
1: Wie, jak wysokie mogą być alimenty na tę kobietę. On ma doświadczenie.
0: To jest Maxi Cass.
1: To jest Maxi Cass.
0: Albo właściwie namieszał, więc bardziej Cass bałagane nawet.
1: Słuchaj, on wiesz co, na siłowni zaczął chodzić. On się zrobił kawał chłopa, także...
0: Już drugi raz dzisiaj mówisz o tym, jak przystojny jest jakiś inny mężczyzna.
1: Aha, i nie ostatni.
0: Czekamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
10: Po, polecam państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Zasiej zmianę w swoim domu i wpadnij na największy piknik ekologiczny w mieście. Sobotę z Zielonym Wrocławiem.
13: Widzimy się już 12 września o godzinie 12 na Polanie Popowickiej.
12: Czekają na Ciebie warsztaty, koło fortuny i konkurs z nagrodami.
13: Do wygrania m.in. rower elektryczny i voucher do ekohotelu.
12: Zrób coś dobrego dla siebie i planety i dołącz do nas 12 września.
13: Dowiedz się więcej na www.wrocław.pl/sobota.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
3: Incoming!
2: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rozpocznij swoją przygodę z Karate Kyokushin we wrocławskim klubie Agnieszki i Sylwestra Sypień. Trenuj pod okiem mistrzów i bądź jak oni. Różne lokalizacje. Pierwszy trening gratis. Sprawdź na karate-wrocław.pl lub znajdź nas na Facebooku. Treningi w różnych grupach wiekowych. Od małolata do mistrza świata.
6: I po reklamie.

0: Ja myślałem, że ja rozumiem język polski, ale tutaj troszeczkę mnie gościu zaskoczył. Daily Supreme, MJ Daily, tak to się nazywa, słuchacie Radio SK i stery przejmuje Michał Hanczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to ja będę tak po polsku mówił, żebyś rozumiał.
2: Ty masz świetną dykcję, ty masz świetną dykcję, Michał. Słuchaj, sprawa jest następująca. Tak. Ja wiem, że ty masz swój program, ty masz swoje plany, ale jednak są jakieś zobowiązania. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US
1: Open.
2: Ważne. Tak, i ona, wiesz co, Iga Świątek prowadzi w tej chwili, zobacz na ekran, 3-0.
1: Teraz się okaże, że ja zepsuję, tak?
2: Nic nie zepsujesz. Chodzi o to, żebyś informował słuchaczy Radia SK, jakiej idzie, bo jak awansuje do ćwierćfinału, jakiej idzie. I żeby oni wiedzieli po prostu.
1: A to ja będę.
2: Czy możesz obiecać?
1: Mogę obiecać.
2: Ja będę słuchał.
1: Nie, ale nie słuchaj.
2: Będę słuchał, jak nie będziesz.
0: Ja nie będę słuchał.
2: To ja tu wrócę i ja będę mówił. Dobra, Michał Hanczak, zapraszamy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.

0: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław, hoteljasek.pl.
13: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
14: Korek na 8C, jadąc w kierunku stadionu od węzła lotnisko, także kierowcy uważajcie, widać też, że jedziecie miastem i przez to parkują się tutaj główne ulice obwodnicy śródmiejskiej. Jeśli chodzi o prognozę pogody, jutro do 30 stopni maksymalnie, zobaczymy.
13: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
12: Sponsorem programu jest właściciel Jasek Premium Hotel Wrocław. Centrum konferencyjne, organizacja wesel. Hoteljasek.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Taniej już było. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Ceny rosną, bo wciąż niespokojnie jest w rejonie cieśniny Ormus.
16: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
15: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na Gdańsku. Żabiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia.
17: SK Sport News.
15: Z niewielkim opóźnieniem zaczął się mecz Igi Świątek z Qin Wenzheng. Na razie w pierwszym secie jest 3-0 dla Świątek. Polka staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu, ale dziś to Iga jest faworytką. Jutro inauguracja Ligi Mistrzów. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolanem.
17: SK Wrocław.
10: News.
14: Krzysiek Staszkiewicz ruszył trzeci w tym roku nabór do wrocławskich mikrograntów. To miejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych. Można otrzymać do 10 tysięcy złotych, na przykładowo warsztaty, spotkania sąsiedzkie, spacery czy akcje ekologiczne. Nabór trwa do 15 września. Uwaga kierowcy, do jutra zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej na trasie Milicz, wiadukt PKP Duchowo. Objazdy obowiązują m.in. w kierunku Milicza i Wróblińca, przez Wąbnicę oraz w stronę Wierzchowic i Czadkowic. Kierowcy, patrzcie na oznakowanie i zachowujcie szczególną ostrożność.
18: Imprezka.
19: Newsy zaczęły się słowami taniej już było, chodziło o paliwo. No to ja powiem, że za darmo zupełnie paliwo na wasz poniedziałkowy wieczór, mam nadzieję. Czyli dużo hitów na czasie w imprezce, mam nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem. Hanczak z tej strony, witajcie, 2 po 18. Sezon na wrześniowe imprezki rozpoczęty na dobre. A to Dawid Podsiadło i jego sezon już teraz.

0: Jako że nadciąga do nas antycyklon Ulrich i ma przynieść ciepłą bardzo pogodę, to dom nad wodą byłby spoko, nie? Peset Jauer w Radiu SK w imprezce 12 minut po godzinie 18, a teraz czekam na wasze telefony. 664-402-302. Możecie dzwonić do mnie właśnie teraz, a ja wam zadam pewne pytanie. Wy musicie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowy wieczór macie dobry refleks. Ważne, żebyście mieli słuchawkę przy uchu, oprócz tego refleksu, żebyśmy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Sprawdźmy, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Bartek z Wrocławia.
0: Powiem ci, że piękne imię Bartek z Wrocławia, naprawdę, od razu podwójne imię. Dobra, Bartek z Wrocławia.
1: Juran ze Spiechowa, ja jestem Bartek z Wrocławia.
0: Zgadza się, ale nie będę pytał o lektury, słuchaj. Dzisiaj pytanie obowiązujące. Okay. To słowo, którego nie chcemy słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bardzo nudny film w telewizji.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo zamiast bardzo nudny film w telewizji, to polecam bardzo ciekawy program na antenie Radia SK, jakim jest imprezka na przykład. O, to zdecydowanie lepsze będzie, Bartku, prawda?
1: Dołączam się, polecam z całego serducha.
0: I tak właśnie miałeś powiedzieć, bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jeden telefon, halo, witam serdecznie.
1: A Bartek już wchodzi.
2: Halo, halo,
0: przycisz radio, jak masz na imię? Jak?
2: Krystian.
0: Krystian, słowo, którego nie chcesz słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli K, to...
2: Kłótni.
0: Pewnie. Nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się na przykład o to, którego radia słuchać. Bo wiadomo, że Radia SK. Fast Boy Music Sounds już teraz.

0: Tylko kochaj mnie. No i kochacie ten hit. Zresztą ja również mogę mówić w pierwszej tutaj osobie i w liczbie mnogiej absolutnie, dlatego że też uwielbiam Zalię i tę właśnie piosenkę. Wy wygłosowaliście numer jeden gorącej dwudziestki ostatnio dla Tylko kochaj mnie, a być może ktoś z was chciałby po raz pierwszy znaleźć się na antenie Radia SK ze swoją piosenką i myśli o karierze muzycznej. Słuchajcie, no można to zrobić. Można zrobić ten pierwszy krok, na przykład pójść na jakąś lekcję śpiewu, albo na przykład skontaktować się z jakimś producentem muzycznym. Wiadomo, to kosztuje, ale za to też Sońta i Korościel mogą zapłacić, bo oni po raz pierwszy w Radiu SK od kilku dni prowadzą popołudniowy program, no i rzeczywiście też zachęcają do tego, żeby coś nowego zrobić w swoim życiu, za co chętnie zapłacą. Szczegóły znajdziecie na sk.pl i w naszej mobilnej apce. Zgłaszajcie się, bo jutro znowu jakiś pierwszy krok opłacą. Calvin Harris i Summer już za chwilę, bo lato trwa.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
9: A cóż to za okazja?
8: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
10: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
11: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
10: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
11: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
10: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
11: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie, aż do 12 września, czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
17: Incoming!
16: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
18: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
21: Światłowód od Play.

0: Zaraz, zaraz, co tam się dzieje na tym korcie? Jak to jest możliwe, że Hinga Zheng, która gra z Igą Świątek, przegrywała do zera i nagle 5 gemów z rzędu wygrała? Chwila nieuwagi i naprawdę, panie, teraz idą łeb w łeb i za chwilę się może okazać, że pierwszy set dla Chinki. Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale Chinka rzeczywiście przyspieszyła bardzo mocno. Za Chiny tego nie rozumiem, ale cały czas trzymam kciuki za Igę Świątek, która walczy o półfinał US Open, o ćwierćfinał US Open konkretnie. Za chwilę Komodo w Esce.
1: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
4: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.

0: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: I po reklamie.

To brzmi jak hymn na cześć tych, którzy już zakończyli na dzisiaj pracę i wszystkie obowiązki i teraz mogą już naprawdę odpoczywać. Robin Schulz i Waterman, Take It Slow na antenie Eski przed godziną 19 w imprezce. No, na razie tak nie możemy jeszcze zagrać Idze Świątek. Słuchajcie, no pierwszego seta przegrała. Ta Chinka po prostu się tak rozpędziła, że rachu ciachu i nam ograła Świątek w pierwszym secie. Ale mam nadzieję, że w kolejnym Iga się odkuje. Mam nadzieję też, że wy też chętnie poodbijacie piłeczkę na antenie Radia Eska. Potrzebuje dziewczyny i chłopaka do zabawy, w której do wygrania koszulka. 664-402-302 albo na Messengerze Radia Eska się zgłaszajcie.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Zasiej zmiany w swoim domu i wpadnij na największy piknik ekologiczny w mieście. Sobotę z Zielonym Wrocławiem.
4: Widzimy się już 12 września o godzinie 12 na Polanie Popowickiej.
3: Czekają na Ciebie warsztaty, koło fortuny i konkurs z nagrodami.
4: Do wygrania m.in. rower elektryczny i voucher do ekohotelu.
3: Zrób coś dobrego dla siebie i planety i dołącz do nas 12 września.
4: Dowiedz się więcej na www.wrocław.pl/sobota.
5: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
7: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
13: I po reklamie.
14: Wrocław na czasie.
15: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, OSTR, Nulizmatyk. Będzie też Lemon czy Maryla Rodowicz. Będzie też Zalia, także Krzysztof Zalewski. I to wszystko w jednym miejscu przez 3 dni, a dokładnie Dni Wałbrzycha razem z SK Music Tour, które ruszają już w najbliższy piątek. Tam pojawi się też nasza ekipa, nasz autobus, także będziemy rozkręcać afterparty. Także będzie się działo. Szczegóły znajdziecie na stronie Starej Kopalni w Wałbrzychu, bo tam stanie scena.
16: Muzyką się żyje.
17: Ta sobota, najbliższa, to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za tym wydarzeniem Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
18: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
17: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy B2S2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo. Scena już rośnie, a na to wydarzenie zaprasza Radio SK.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: SK.
19: SK.
17: A ja zapraszam po koszulkę, to znaczy nie swoją, nowiutką, z napisem SK i z napisem cześć. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, zgłoszenia na Messengerze SK albo SMS-em pod 664-402-302. Zagramy za kilka chwil, ale najpierw zagramy hit. Na przykład później ci opowiem, ale wcześniej Mr. Know It All to Teddy Swims. Tu Hanczak, witajcie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Piosenka o wrześniu, hot and cold, raz gorąco, a raz zimno. Katy Perry w Radiu SK w imprezce. Jeśli chodzi o kort US Open, no to Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Drugi set na razie idzie jej lepiej trochę niż ten pierwszy, ale no zobaczymy. No pierwszego seta przegrała. Zobaczymy, jak nam będzie szło z odbijaniem piłeczki na naszym radiowym korcie. Agnieszka kontra Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, jesteś? Jesteś, Aga, dobrze. Słuchajcie, zadaję wam jedno pytanie, a potem wy już odbijacie piłkę, po jednej odpowiedzi podajecie oczywiście prawidłowej na to pytanie, nic się nie może powtórzyć, trzeba się słuchać, no i trzeba bardzo szybko tę piłkę odbijać, niczym Iga Świątek albo ta Chinka nieszczęsna. No dobra, ale pytanie będzie z innej beczki. Zaczęła się niedawno szkoła, więc pytanie brzmi, co można robić na przerwie w szkole? Agnieszka.
2: Rozmawiać ze znajomymi.
0: Adam.
1: Gonić się.
0: Agnieszka.
2: Uczyć się na sprawdzian.
0: Adam?
1: Słuchać muzyki.
0: Agnieszka?
2: Odpisać mamie na SMS-a.
0: Adam? Czek, telefony w szkole zakazane teraz
1: oglądać
0: są
1: YouTube'a.
0: Już. Adam, no, dawaj.
1: Oglądać YouTube'a.
0: Okej, okay. Właśnie zabrali ludziom telefony w szkołach. Agnieszka?
2: To można pograć w piłkę.
0: Adam? Już widzę nauczycieli, którzy się cieszą z tego powodu. Adam? No. 3, 2, 1. No niestety, ale piłka spadła, no. Ale byliście nieźli. Naprawdę świetnie sobie przypomnieliście, co wy robiliście w szkołach na przerwie. Ale o włos po prostu tego seta wygrała Agnieszka. I dla ciebie koszulka z napisem cześć. Agnieszka, no to cześć.
2: No to cześć.
0: I Benny Easy Bizu już teraz w Esce.

0: Mam nadzieję, że już nikt od was nie chce i nie możecie tutaj nucić bez przerwy to coś, no chyba, że dla przyjemności. Ta ekipa z Łajciorem na czele była u nas tydzień temu w studiu w Rap 20 u Matiego Fuczyłona, a dzisiaj kolejne notowanie i kolejny gość. Tym razem Opał. Od 23 na naszej antenie już teraz zapraszamy, nie warto kłaść się dzisiaj wcześniej. Też nie warto odchodzić od radia, jeżeli chcecie usłyszeć nowy hit Sanach, bo za kilka chwil zagram wam piosenkę pod tytułem Cichosza.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
3: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
4: No kto, no wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
8: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
7: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
8: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
7: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
8: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
10: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
11: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
19: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w imprezie w Radiu SK, 17 minut do 20. Hanczak z tej strony, ale też jest Elwira, nasza słuchaczka, która nagrała głosówkę, która brzmi trochę jak żart.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Ja właśnie skończyłam 12-godzinny dyżur i zaczęłam krótki urlopik.
0: Jak to się robi, że w poniedziałek zaczyna się krótki urlopik? Mam nadzieję, że nie jest bardzo krótki i że to nie jest po prostu krótka przerwa od pracy, tylko naprawdę urlopik. Elwira, powodzenia i udanego, krótkiego urlopiku, ale tak naprawdę to nie jest najzabawniejszy żart świata. Otóż wybrano ten najzabawniejszy żart na świecie. To jest wynik badań pewnego brytyjskiego psychologa, który przebadał ponad 40 tysięcy dowcipów. Poprosił internautów o to, żeby oceniali te dowcipy razem z nim, no i potem powyciągał wnioski, poobliczał. No i okazuje się, że jest taki dowcip, który bawi prawie wszystkich, ale nie mogę go zacytować na antenie, no bo on jest w ogóle o jakimś tam zabójstwie. No straszny jest, taki czarny humor trochę. To nie jest pora, żebym go opowiadał wszem i wobec, no, ale jest zabawny. Dobra, można powiedzieć, że jest zabawny, ale jednak na antenę się nie nadaje. No wiadomo, co osoba to poczucie humoru, dlatego ja ogłaszam nasz wybór najzabawniejszego żartu na świecie, a przynajmniej takiego, który bawi najwięcej słuchaczy Radia SK. No są takie wnioski wyciągnięte z tych badań, że dobry żart to jest taki, który ma krótką i łatwą do zrozumienia historię, ma nieoczekiwany zwrot akcji, prostą puentę i jeszcze czasami mówi o jakimś absurdzie. No to po prostu jak wypisz, wymaluj suchar. Więc czekam na wasze suchary na poniedziałkowy wieczór na Messengerze SK. Opowiedzcie sami, nagrywajcie głosówki.

Czekam na wasze suchary, ale to niestety nie jest żart. Iga Świątek odpadła z US Open. Została pokonana przez Chinkę Zheng 0-2. Eminem na pocieszenie. The Real Slim Shady już teraz w imprezce.

0: Po ciężkim poniedziałku ten hit, ten głos działa jak balsam. Great Expectation to Sienna Spyro. No jeszcze do tego wszystkiego dużo dałaby nam wygrana Iggy Świątek, no ale niestety, jak wspominałem parę chwil temu, odpadła z US Open. Ale i tak dziękujemy i liczymy na kolejny turniej. Ja na razie liczę na wasze suchary. Szukamy najzabawniejszego żartu świata, bo ten, który wybrano, za bardzo na antenę się nie nadaje. Ale Mariusz ma swoją propozycję.
1: Najlepszy żart na świecie? No cóż, wyszedł polityk na mównicę i powiedział prawdę.
0: A niektórzy u nas to ostatnio nawet bardzo wyszczekani.

0: Reklama. Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
1: Wrzesień przynosi nowy rytm, a w Toyota Długołęka jeszcze lepsze ceny. Od 7 do 12 września trwają dni otwarte. Rabaty na wszystkie modele. Bestsellerowy CHR taniej o 20 tysięcy złotych, a premierowy Yaris Cross już od 670 zł netto miesięcznie. Tylko u nas z pakietem premium wartym 1500 zł gratis. I prezent za pierwsze tankowanie płacimy my. Widzimy się w Toyota Długołęka.
2: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
3: Bo ma.
2: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
3: O, czyli co?
2: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
4: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
2: Kto pierwszy, ten mieszka.
4: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
2: Szczegóły na architektów.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
6: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
7: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
8: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
9: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
10: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek. Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Jenny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
18: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
19: Maria Sadowska.
20: I po reklamie.
3: Wrocław na czasie.
19: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mamy tu miłośników Mercedesów. Jeśli tak, to już 12 września, czyli w najbliższą sobotę, będzie można podziwiać właśnie zmodyfikowane Mercedesy, ale też takie klasyczne, podczas otwarcia BV&RCC on tour na Krzemienieckiej we Wrocławiu. Właśnie nowy garaż się otwiera i tam te Mercedesy będzie można podziwiać w sobotę od 16. Krzemieniecka, przypomnę, szczegóły znajdziecie w sieci.
20: Muzyką się żyje.
21: Nie żegnamy się jeszcze z latem. Nasza plenerowa trasa koncertowa SK Music Tour trwa w najlepsze, a przed nami weekend z koncertami w dwóch miastach. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto świętuje urodziny, kończy 600 lat, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTRR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu SK Music Tour potrwa 2 dni. W piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę o dobrą zabawę zadbają m.in. bracia Golec i ich orkiestra. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny, a poprowadzą je prezenterzy znani wam z Radia SK oczywiście. Tymczasem Łódź przygotowuje się do kolejnej edycji Great September. Od czwartku do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń, m.in. Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Liwka czy Andrzej Piaseczny.
22: Imprezka.
21: Liwka zresztą za chwilę się pojawi w hicie Obejmuje noce u boku PZ-a i Jonatana. Ja tymczasem przyjmuję suchary na kolację. Na Messengerze Radia SK można je opowiadać, nagrywając głosówki. 2 po 20, tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: Bardzo się cieszę, że spędzacie wieczór ze mną i z Eską. To Home Record Sombra. No i cieszę się, że opowiadacie dowcipy jak Mateusz, dajesz.
1: Cześć wszystkim. Jako że zbliża się 10 dzień miesiąca, to ja wiem, jaki jest najlepszy żart na świecie. To wypłata.
0: To wyjątkowo krótki żart.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego w ramach muzycznej premii zagram wam coś nowego. Może Lost Frequencies, no doskonale nam znany artysta, DJ, producent, jedna z gwiazd muzyki elektronicznej w Europie. Ale teraz łączy się z innym kontynentem, konkretnie z Ameryką Południową, bo stamtąd, konkretnie z Brazylii, z Rio, pochodzi Mari Froesch, wokalistka, artystka, z którą wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Paraíso. No i w ten sposób łączymy te klimaty bardzo klubowe z tymi bardzo łacińskimi, latynoamerykańskimi, bossa nową, sambą i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami Paraíso już teraz w Esce.
3: Radio SK. É tudo que eu preciso.

0: Pasażer w imprezce w Radiu SK. I to wcale nie nagata. Alex Warren jak najbardziej ma bilet do tego, żeby pojawiać się na naszej antenie, bo po prostu jest bardzo zdolnym artystą. Z fajnymi hitami. 32 minuty do 21. Hanczak z tej strony. Mam w studiu licznik. Nie jest to do końca licznik słuchaczy, którzy w danym momencie nas słuchają i dobrze, bo jakbym na przykład coś powiedział dziwnego i nagle by zaczęło spadać, to bym się zestresował. Ale jest to licznik naszych followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Radia SK, to zróbcie to właśnie teraz, dlatego że na tym liczniku widzę 249 557 osób, co oznacza, że do ćwierć bańki brakuje 443 osób. Dobrze policzyłem? Chyba tak. W każdym razie mamy pół godziny do 21. Jestem bardzo ciekawy, czy zdążycie wbić ćwierć miliona podczas imprezki. Do dzieła. Tylko oczywiście jak to się odlajkuje i polajkuje na nowo, to się nie liczy, bo to bez sensu. Nie no, czekamy na nowych followersów. Jak tam poklikacie, to potem będziecie widzieli bardzo dużo radia od kuchni, wywiadów z artystami i jeszcze innych fajnych rzeczy, które dla was mamy. Na przykład Oskar Cyms się tam pojawia, który ostatnio zrobił sesję specjalną dla nas do magazynu SK Story. Na Instagramie też są tego ślady. A Oskar Cyms z nowym hitem Bez końca już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
9: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
10: Bo ma.
9: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
10: O, czyli co?
9: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
11: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
9: Szczegóły na architektów.pl.
12: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
16: I po reklamie.

0: Zrobiłem przed chwilą głośniej i czuję się tak, jakbym wypił sobie espresso mocne. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na antenie Radia SK w imprezce. No jeszcze trochę mi tu brakuje do tej ćwiartki. Mówię o ćwiartce miliona. Za chwilę będzie na Instagramie Radia SK. No, parę osób po ostatnim wejściu przybyło, jeśli chodzi o naszych obserwujących, ale jeszcze 425 potrzebnych, więc zachęcam. Tymczasem na Messengerze Radia SK też się odzywacie do mnie i bardzo dobrze, opowiadając mi o swoim poniedziałku, a dzieją się historie przedziwne czasami. Paulina?
1: Ja dzisiaj wylądowałam w HR za rzucenie papieru na podłogę. Właśnie się pojechałam odstresować na rowerze. Pozdrawiam!
0: Zarzucenie papieru na podłogę? Dobrze zrozumiałem, bo ja wiem, że no jeżeli ktoś w pracy rzuci papierami, no to wtedy HR-y mają robotę. Ale jak się rzuci papierem na podłogę, to też się trafia do HR-ów od razu? Zależy, jaki to był papier. Sia, już teraz wesce.

To pierwszy raz, no chyba pierwszy hit, dzięki któremu Andrea Bocelli regularnie pojawiać się zaczął na antenie Radia SK. No zawsze jest dobra pora na pierwszy raz, prawda? Oni też pierwszy raz w SK podkupieni z konkurencji. Sońta i Korościel codziennie po południu SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK odprowadzają was do domu albo do jakichś innych przyjemności z pracy popołudniową porą od godziny 15, a że oni po raz pierwszy... To my też zachęcamy was do tego, żebyście tej jesieni zrobili pierwszy raz jakiś krok. Nie wiem, może spróbowali nowej pasji, może coś za wami chodzi od dawna, a nie macie na to kasy. No to wystarczy napisać na sk.pl i być może Sońta i Korościel jutro do was zadzwonią i wręczą kasę właśnie na spełnienie tego marzenia i zrobienie tego pierwszego kroku. Bardzo mocno trzymam za was kciuki. Ciekawy jestem, co to będzie i czym nas zaskoczycie. Nie zaskoczę was pewnie tym, że w poniedziałki wieczorem mamy jeszcze dla was Rap 20, więc dzisiaj o 23.00 warto być z nami, jeżeli lubicie polski hip-hop. A ja wracam do was w imprezce jutro po 18.00. Hanczak, do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć! Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: Ziomek Bokaro, Awicenny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
12: Po, polecam Państwu to. Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: I po reklamie.
15: Wrocław na czasie.
16: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jutro po raz ostatni można wybrać się na kino na dachu. Tym razem Wdech, Wydech, Rooftop, czyli na Wyspie Słodowej. Zobaczymy film Rocznica w reżyserii Jana Komasy. To mroczny thriller psychologiczny o rodzinie, której pozorny spokój zostaje zaburzony przez pojawienie się nowej partnerki syna. To jutro start o 21:00, a w kinach normalnie także premier nie brakuje. Thriller, dramat przygotowy, Nie patrz w dół 2 między innymi.

0: SK Wrocław. News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu.
2: Siemanko panowie.
3: Siemanko, hej.
4: Cześć, dzień dobry, hej.
1: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie, czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
4: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minął już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
1: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie, ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
3: Skarbiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
4: Już
3: tak.
4: Podrósł nawet kilka centymetrów.
3: Tak, jest
4: super.
3: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
1: No on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
4: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę, ten słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości, patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę, jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu, wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię, natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
1: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
3: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
4: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
3: No właśnie.
4: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie w kwestii tej wygranej właśnie na scenie i wyobraźcie sobie, że ja że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam, on po prostu stanął i stoi, bo nie było...
3: Ale nakarmiłeś go choćby.
4: Nakarmiłem, no to tak jak się umawialiśmy, trzy razy dziennie po 15...
3: Po prostu nie głaskałeś.
4: Tak? Nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
3: No to fajnie.
1: Czyli odpowiednia dieta u słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego słowika i nagle ktoś ze sceny mówi Kuba i Kuba. No co się wtedy w głowie
3: przede wszystkim
1: dzieje?
3: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z godziny albo ze 2 godziny, tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
4: Puls 160.
3: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie
4: no ja
3: było.
4: Miałem tak.
3: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam.
4: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołem, o Boże, odpukać rzeczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa i trwa i trwa, wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maście w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, i wiecie, i my stoimy, i ja mówię, Jezus Maria, no produkcja się pomyliła chyba, nie? Ty minuta mija, 10 minut, 20, mówię, ty no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie? A to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund.
3: Tak,
4: i tak samo było tutaj.
3: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres, i jest szczególnie jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki.
1: Była pierwsza trójka
3: i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. sobie, czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i jakby i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo, ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać i my też tak pomyśleliśmy, że no na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które
1: na szybko jakieś przemówienie napisać.
4: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no, my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygrałem, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
3: No i tutaj już się kończy czas antenowy.
4: I tu się kończy, tak, jest koniec.
3: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób.
4: Tak,
3: nie?
4: Tak samo właśnie i to akurat jest moment, nie możecie mnie teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super. Natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, no tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
1: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
3: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
1: Była recenzja na bieżąco.
3: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
4: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówią więcej niż tysiącu, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer, no to jest...
3: To śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy douszne, tak. Było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, tak. Słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach, to jest miazga.
1: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
3: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
4: Tak, bo to jesteśmy, proszę Państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
3: Nawet chyba jeszcze mniejsze jestem.
4: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy musieliśmy, że mu tam rzeczy chować, nawet tosty kiedyś tam.
1: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
4: Tak, tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofonów nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał z tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w Radio Węźle, to opuszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
3: Żeby tak, tak. Jako taki komunikat. No.
4: Tak.
3: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
4: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w Radio Węźle szkolnym tak naprawdę.
3: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
3: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
1: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
4: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym Radio Węźle ostatnio i mówią, to weźcie może teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby
3: dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
4: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku.
3: No,
4: szkoły,
3: ja byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już, no, już musieliśmy zwiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
4: O Jezus, to było straszne.
3: Że tak, że my chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy siedzieć
4: chociaż
3: w domu.
4: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich, a my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezłe cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bo bardzo panią przepraszam, a pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie, że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra, to będzie ciekawa lekcja. Tak.
1: Piękne czasy pandemiczne.
3: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
4: Piotruś Kozioł.
3: Tak, tak, o Piotruś Kozioł. Tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć? Czerpać trzeba z tego czasu dużo. Też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja. My jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie i działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie, jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie? Jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe jakaś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
1: To się przydaje.
3: To się przydaje.
4: Bo Dynastii Królów, nie wiem, czy ty miałeś tak. Dynastię Królów.
3: Też.
1: Ale tak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
4: oczywiście
1: ważne.
4: Tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
1: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tak, tłumaczcie się.
4: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z takim szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja stygnie lato w perspektywie tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
1: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
3: Tak, bardzo jest, dziękujemy i do zobaczenia.
0: SK Wrocław News.
2: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj gościem Radia SK jest pan Marcin Sielowski, organizator 20 targów mieszkaniowych we Wrocławiu. Odbędą się one 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena Wrocław. Poprzednia edycja, sprawdziłam, przyciągnęła mnóstwo odwiedzających i mnóstwo wystaw. To była rekordowa. Czy pobijecie w tym roku rekord?
5: Wszystko się zgadza, pani Kasiu. Wydaje mi się, że już pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o ilość wystaw. Co będzie, jeśli chodzi o osoby odwiedzające, zobaczymy prawdopodobnie w niedzielę, tak? Mm-hmm. Na zakończeniu imprezy.
2: Dla kogo będą te targi jubileuszowe? Właśnie kto może przyjść?
5: Targi to bardzo fajna impreza dla osób szukających informacji na temat mieszkania. Wszystko w jednym miejscu, o jednym czasie. Kilkudziesięciu wystawców, kilkadziesiąt różnych inwestycji we Wrocławiu i w okolicach. Jak ja sobie kiedyś szacowałem, to jest kilka tysięcy ofert mieszkaniowych z Wrocławia i okolic. W jednym miejscu, w jednym czasie można przyjść, porównać te oferty, porozmawiać z ekspertami, jak sfinansować taki zakup, a później też dowiedzieć się, w jaki mądry sposób takie mieszkanie bądź dom przygotować do zamieszkania, czyli jak go wyposażyć, jak go umeblować i tak dalej.
2: Architektura wnętrza też.
5: Architektura wnętrz, firmy budujące, wykańczające mieszkania pod klucz kompleksowo, więc temat mieszkania wcale nie jest taki straszny, jak się komuś wydaje. Wystarczy po prostu zbudować sobie wiedzę na ten temat, a na targach można to zrobić, bo oprócz tego, że mamy wystawców, mamy też bardzo ciekawe wykłady.
2: Właśnie, ale zanim do tego dojdziemy, to jaki jest teraz klient? Czego szuka? Mieszkania, domu? No oczywiście w zależności od zasobności portfela, prawda?
5: Dokładnie, i od potrzeb życiowych. Ja myślę, że ten rynek się bardzo ustabilizował. Były takie momenty 5, 10, 15 lat wstecz, kiedy wchodziły programy i były takie wielkie piki, jeśli chodzi o sprzedaż i ilość budowanych inwestycji. Myślę, że obecnie jesteśmy na etapie takiego konstans, tak? Czyli deweloperzy nadal budują, nadal sprzedają, a kupujący kupują, bo taka jest potrzeba. Cały czas i wciąż brakuje mieszkań, nie tylko w Polsce, ale we Wrocławiu. Wrocław jest bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem. Przyjeżdżają nowi obywatele, tak? Czy mamy bardzo dużo Ukraińców. Wrocław będzie się rozbudowywał tak dynamicznie jak do tej pory przez najbliższe lata, tego jestem pewien, więc będzie przybywało obywateli, będzie też przybywało mieszkań.
2: A jakie to są mieszkania duże, małe? To są jak to wygląda proporcjonalnie albo procentowo na przykład?
5: Ja myślę, że rynek jest bardzo pełny, jest bardzo przekrojowy w tym momencie. Od podstawowych, malutkich mieszkań, czasami kawalerek, poprzez apartamenty w drapaczach chmur. Rozbudowała też się oferta niskiej zabudowy w granicach miasta i poza miastem. Mam tu na myśli szeregowce, bliźniaki i domy wolnostojące. Bardzo duża ilość osób wyprowadza się z tego przysłowiowego 11 piętra na Kozanowie i szukają ciszy i spokoju poza miastem.
2: A proszę powiedzieć, jak wygląda rynek wtórny, bo on też we Wrocławiu istnieje.
5: Bardzo dobrze wygląda.
2: I też jest na targach? Czy...
5: Tak, oczywiście. Są biura nieruchomości, które przedstawiają takie oferty. W okresie tej stabilizacji właśnie rynek wtórny bardzo dynamicznie się wyprzedaje, tak? Bo w momencie, kiedy deweloper ze względu na różnego rodzaju koszty, inflację, różne inne tam rzeczy, trzyma cenę, nawet ta cena z roku na rok jest podnoszona. Natomiast na rynku wtórnym ta zasada nie obowiązuje. Jeśli Kowalski potrzebuje sprzedać mieszkanie, może je nawet sprzedać poniżej jego wartości, bo ma taką potrzebę, tak? Nie wiem, potrzebuje zmienić miejsce zamieszkania albo potrzebuje kupić sobie dom. Wtedy nie będzie czekał miesiącami, a czasami latami, tak jak może sobie pozwolić deweloper, tylko po prostu liczy na szybką transakcję. No pamiętajmy też o naszych gościach za wschodniej granicy, o Ukraińcach, którzy czyszczą też ten rynek wtórny.
2: Czyli tutaj...
5: Dla nich ten standard czasami nie jest aż taki ważny jak cena, więc bardzo dynamicznie na pewno takie oferty będą u nas na targach mieszkaniowych w Wrocławiu.
2: To teraz wracając do targów. Panie Marcinie, chcę kupić mieszkanie we Wrocławiu. Zastanawiam się nad kilkoma lokalizacjami. Będzie to na pewno kredyt. I jak mnie poprowadzicie na tych targach?
5: Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby sobie uświadomić, że zakup mieszkania to nie jest zakup roweru czy samochodu, tak? Do takiej decyzji, do takiej transakcji się przygotować.
2: Jak to wygląda właśnie?
5: Sprawdzić swoją zdolność kredytową, sprawdzić na ile nas stać, nie tylko w jednym banku, w którym trzymamy rachunek od 20 lat, ale otworzyć się też na inne banki, które prawdopodobnie okażą się o wiele bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o oprocentowanie.
2: Czy ja mam to sprawdzić przed targami, czy mogę się tego...
5: Sprawdzi to pani na targach.
2: No właśnie.
5: Naszym patronem finansowym jest Expander, firma, która w swojej ofercie ma kilkadziesiąt w tym momencie różnych banków. Kilkanaście to na pewno, nie mam dokładnie takich informacji. I oni po pierwsze sprawdzą tą zdolność, zaproponują kilka możliwości finansowania. Jeśli są jakieś problemy, nie wiem, problem z BIK-iem, jakieś zaległości, jeśli chodzi o płatności raty, pomogą takie sprawy wyprostować po to, żeby podejść do tego kredytu jak gdyby z czystą kartą i dostać jak najlepsze warunki i wykorzystać go w 100%. Jeśli wiemy, na ile nas stać, no to wtedy wiadomo, że wchodzimy sobie na salę główną wystawową, mamy kilkudziesięciu deweloperów i w zależności od tego, czy szukamy mieszkania, czy stać nas na coś większego, a może już po prostu chcemy też kawałek ogrodu, to wtedy odwiedzamy poszczególnych deweloperów. Mamy specjalny przewodnik targowy, gdzie są zaznaczone firmy, które mniej więcej budują domy, które oferują mieszkania, a które apartamenty na 20 piętrze, na przykład z widokiem na Wrocław.
2: Która część we Wrocławiu jest teraz najbardziej atrakcyjna do zamieszkania?
5: Wrocław jest bardzo mocno już zabudowany, tak to można określić. Każdy, kto zna to miasto od lat, widzi, co się dzieje. Do tej pory Krzyki, południe Wrocławia, najciekawsze miejsce do życia, tam były najdroższe i najlepsze inwestycje. Natomiast tam
2: się... Polno i Biskupi?
5: Również, no ale to już jest jeszcze poziom wyżej, można powiedzieć. Bardzo fajne właśnie inwestycje są na Biskupinie w tym momencie. Wejdźcie w internet, przyjdźcie na targi.
2: A ile tam trzeba mieć pieniędzy?
5: Worek. I to bardzo duże, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że tam że te nieruchomości to naprawdę są topki, to jest premium, więc z widokiem na Odrę też wyjątkowe pieniądze.
2: Właśnie Krzyki, Sempolno, Biskupin, a coś jeszcze? Takie
5: ale to, właśnie tam się już powoli te grunty, brzydko mówiąc, pokończyły. Widzimy dużą ekspansję, jeśli chodzi o nowe inwestycje na zachód Wrocławia, tutaj w kierunku właśnie naszego stadionu, na którym będą targi organizowane. Tam jest takie New City, ja to nazywam, tam się pobudowały szpitale, tak? Tam mamy coraz lepszą komunikację, tam się uwolniły fajne grunty.
2: Czyli to zabezpieczenie infrastruktury, dojazdów i tak dalej,
5: to jest bardzo ważne. I to jest takie miejsce, które coraz bardziej będzie się Wrocław w tamtą stronę rozbudowywał. Mamy też niedocenioną północ Wrocławia, Lipa Piotrowska, proszę zwrócić uwagę, co tam się na przestrzeni ostatnich lat
2: rozbudowała się.
5: Wydarzyło. Tam praktycznie każdy jeden deweloper ma inwestycje. A idąc dalej na północ, no też mamy inne miejscowości, ja to nazywam satelitarne, pod tytułem, nie wiem, Trzebnica, Oleśnica, Oława.
2: Właśnie, tutaj wygląda sytuacja?
5: Bardzo ciekawie, bo wykupując sobie mieszkanie, bądź jakąśkolwiek inną inwestycję w takich miejscowościach satelitarnych, no zyskujemy pełną infrastrukturę, zyskujemy ciszę małego miasteczka, no i też zdecydowany plus, że tam się generalnie jeździ bez korku.
2: Właśnie, komunikacja, nawet jest komunikacja kolejowa, te park and ride, tak? Można zostawić samochód i bardzo szybko przyjechać. No
5: jak już tak zaczęliśmy mówić o północy, o rejonach Trzebnicy, Milicza, bardzo dogodne połączenie, jeśli chodzi o drogę ekspresową S5.
2: No Milicz jest dalej, też jest dalej. Atrakcyjny, Słów, tam jest też bardzo cicho.
5: No są ludzie, którzy szukają właśnie tej zieleni, tej ciszy i tam jest bardzo dużo działek, tam też są inwestycje.
2: Ale to jest niska zabudowa, tak? Jakaś szeregowa.
5: Ale są też bloki i w Trzebnicy bezpośrednio i w Miliczu nawet mamy dwóch deweloperów, którzy mają tam inwestycje. Proszę przyjść, sprawdzić, jak to wygląda. Cenowo zdecydowanie...
2: Mniej niż we Wrocławiu?
5: No, oczywiście,
2: ile?
5: Tak.
2: Ja myślę, że mieszkanie ile w Trzebnicy na przykład?
5: Nie znam tych cenników, nie mam ich w palcu, ale myślę, że tam się cena za metr kręci w okolicach 10 tysięcy złotych plus minus.
2: To jest różnica.
5: To jest różnica dość spora, nie? Więc w zależności od tego, co to jest za mieszkanko, mniejsze, większe. No i też chciałbym wspomnieć, że na naszych targach mieszkaniowych będzie bardzo dużo firm, które świadczy usługi budowy domu

0: realizowały takich inwestycji setki. No i są wiarygodne, tak najbardziej.
1: Czyli tutaj pan mówił o inwestorach, czyli inwestorzy na targach też znajdą coś dla siebie, nie tylko...
0: Tak, to jest kolejna grupa osób, do których kierujemy nasze targi. Wiemy doskonale, że są ludzie, którzy mają tak duże środki, że muszą je lokować na trudne czasy. No i jednym słowem mówiąc, nieruchomości zawsze były dobrą opcją. I mamy bardzo ciekawą ofertę dla inwestorów, jeśli chodzi o Wrocław, okolice, o Polskę, bo też mamy inwestycje z nadmorza, z nadbałtyku, ale też od kilku sezonów coraz częściej i coraz mocniej pokazuje się u nas Hiszpania, okolice Alicante, Murcji.
1: No właśnie.
0: Będziemy mieli też teraz dewelopera i biuro nieruchomości z Włoch, z Sycylii. Będziemy też mieli dewelopera z Cypru, więc...
1: Czyli jak ktoś ma ochotę kupić sobie jakiś apartament i wypoczywać i wynajmować go...
0: Powiem pani taką anegdotę. Kiedyś rozmawiałem z panem, który na moje pytanie, co go skłoniło, żeby akurat zainteresować się tą Hiszpanią, on powiedział, wie pan co, mam już 5 mieszkań we Wrocławiu, może czas na Hiszpanię, będę sobie spędzał zimą miło czas. Więc dla osób, którzy uwielbiają słońce, uwielbiają tamte rejony, i też mogą sobie pozwolić na to. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Też wynajmują te mieszkania, bo mam taką znajomą, która na Teneryfie ma, ale to już dawniej, bo teraz jest już dużo drożej, żeby kupić tam jakiś apartament.
0: No wiadomo, wyspy są bardzo drogie. Natomiast tutaj kontynentalna Hiszpania, mam na myśli właśnie w okolicy szczególnie Alicante, Murcji, tam jest tak dużo inwestycji i w związku z tym przy dużej konkurencji deweloperzy te ceny mają rozsądne. Mhm. Może się okazać, że taki apartament wyjdzie nawet taniej niż we Wrocławiu.
1: To jeszcze trzeba tam pracę znaleźć, żeby zamieszkać. Eksperci będą, mówił pan.
0: Różna, każdej maści, można powiedzieć.
1: Na przykład?
0: Na pewno ci od kredytów. Będą też banki, duże, potężne polskie banki z własną ofertą taką bez pośredników, ale polecam ekspertów od kredytów, polecam ekspertów.
1: To jakieś wykłady będą z nimi? Czy...
0: Od czytania umów na przykład deweloperskich eksperci, od odbierania mieszkań, bo wie pani...
1: Właśnie, odbiory też są bardzo ważne. Dużo
0: kupujemy samochód i może mieć 10 lat, a skaczemy dookoła niego z miernikiem lakieru i robimy wszystko, żeby to auto było w jak najlepszym stanie, natomiast często kupując mieszkanie od dewelopera po prostu je bierzemy. Okazuje się, że warto wydać kilkaset złotych po to, żeby sprawdzić, w jakim ona jest stanie. Okazuje się, że...
1: Też są mierniki, które
0: sprawdza się jakość wykonania ścian. Przede wszystkim liczy się metraż, czy faktycznie płacimy za to, czy mamy 70 metrów, czy może mamy 68, tak? Ale często słyszy się o tym, że nie wiem, że stolarka okienna jest porysowana, że się nie domyka, że nie działa, że elementy na przykład opierzenia na tarasach albo na balkonach
1: coś
0: są źle wykonane.
1: Będzie.
0: Coś może przeciekać, coś może pękać.
1: I my tego nie wiemy.
0: My tego nie widzimy, bo się na tym nie znamy. Natomiast ktoś, kto skończył politechnikę, ma doświadczenie i jest ekspertem, to on po prostu przyjdzie, tak jak powiedziałem, sporządzi raport odebrania takiego mieszkania z taką tabelą, z taką listą. Fajnie byłoby się zwrócić od razu do dewelopera, żeby usunął te usterki, bo się okazuje, że nagle po zakupie, jak odbierzemy to mieszkanie, może się okazać, że to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych dodatkowych kosztów, które musimy ponieść, żeby te mieszkanie...
1: Straszne to.
0: Pani, no...
1: Takie są realia, tak?
0: Powiem pani tak, deweloperzy obecnie i tak świadczą bardzo wysoką jakość, jeśli chodzi o budowę.
1: Na koniec, jaką radę dałby pan osobie, która właśnie zaczyna szukać mieszkania we Wrocławiu? Od czego powinna zacząć, jak przyjdzie na targi, które przypomnijmy, 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena, 20 edycja targów mieszkaniowych.
0: Wstęp wolny. Myślę, że przede wszystkim chłodna głowa. Nie podpalajmy się. To jest duży wydatek, poważna sprawa. Zbudujcie wiedzę. Przyjdźcie na targi. Posłuchajcie, co mają eksperci do powiedzenia. Wysłuchajcie naszych wykładów. Porównajcie ofertę jednego, trzeciego, piątego, dziesiątego dewelopera. Może się okazać w czasie wizyty na naszej imprezie, że chcieliście kupić dwupokojowe mieszkanie, a kupicie segment pod Wrocławiem, bo różnica w cenie jest nie za duża, metrażu jest znacznie więcej, no i jeszcze ta zieleń, o której cały czas wspominamy. Obecnie mamy taką sytuację, że nie trzeba się śpieszyć, sprawdzać różne możliwości po to, żeby podjąć naprawdę przemyślaną decyzję, bo to nie są małe pieniądze i to najczęściej jest zobowiązanie na grube lata.
1: Bardzo dziękujemy. Gościem Radia SK był pan Marcin Sielowski, organizator targów mieszkaniowych we Wrocławiu 21.

0: Zapraszam.
1: Jestem wolny.
2: SK Wrocław News.
3: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której porozmawiamy sobie trochę o osobach, które od świtu do nocy nieustannie śledzą chmury, burze i dane satelitarne, by dostarczyć nam najświeższych wieści z atmosfery. Chodzi oczywiście o meteorologów, a jak wygląda ich praca, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
4: Jesteśmy w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, tutaj się mierzy pogodę, jeżeli można to tak spłaszczyć. Jak wygląda praca meteorologa?
5: Doktor Marek Błaś, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski. No można powiedzieć, że jest bardzo taka monotonna. Meteorolog to ktoś, kto wykonuje obserwacje meteorologiczne. Te obserwacje są przewidziane w bardzo konkretnym czasie. Są bardzo szczegółowo określone godziny. W zależności od tego, jaka to jest stacja meteorologiczna, czy synoptyczna, czy klimatologiczna, to liczba tych obserwacji jest większa bądź mniejsza. W stacjach synoptycznych te obserwacje wykonywane są nawet co godzinę i powinien to być czas bardzo ściśle określony. Proszę sobie wyobrazić, że w skali świata tych stacji tak zwanych synoptycznych, gdzie obserwacje są praktycznie w zdecydowanej większości tych stacji co godzinę wykonywane, bo minimalnie co 3 godziny, wychodzą obserwatorzy w jednym momencie na całej kuli ziemskiej. To oznacza, że mniej więcej 2000 ludzi w tym samym momencie wychodzi z budynku. Niektórzy nie mają takiej potrzeby, żeby wyjść z budynku, ale w większości jednak trzeba wyjść do tak zwanego ogródka meteorologicznego i tam wynotować określone wartości parametrów meteorologicznych. Więc jeszcze raz, w jednym czasie 2000 ludzi wychodzi po to, żeby odnotować. Ważne, żeby to było wszystko zrobione w jednym momencie, żeby dane z jednego miejsca zebrane były porównywane co do czasu z innym miejscem. Dzięki temu, korzystając z internetu i szybkości przesyłania danych, są strony internetowe, na których możemy śledzić zmiany warunków meteorologicznych i mniej więcej po 20 minutach od pełnej godziny każdy z nas może na określonych pogodowych portalach sprawdzić, jaka właśnie 20 minut temu, czyli o tej pełnej godzinie, była pogoda w Buenos Aires, w Singapurze, czy w Sydney, czy na Kamczatce, czy tak wędruje po krańcach świata, kończąc na przykład na Wrocławiu, gdzie rozmawiamy. Także to jest jedna wielka zaleta, że te wszystkie dane są w tym samym czasie zebrane. Natomiast dla obserwatora to jest pewne utrudnienie, bo on musi swój reżim pracy podporządkować bezpośrednio i bezwzględnie temu reżimowi czasowemu. W stacjach synoptycznych pracuje się na okrągło i w dzień i w nocy, także praktycznie nikt tam drzwi nie zamyka na klucz i wychodzi, tylko po prostu cały czas jest obserwator, który wykonuje obserwacje. Jeśli jest zmiana, to odpowiedni obserwator musi przyjść wcześniej, żeby wymienić się obowiązkami i żeby móc w sposób płynny przekazać kolejne obserwacje do wykonania. Także z jednej strony można powiedzieć, no taka monotonia, no wykonuje się te obserwacje co godzinę i tak do przodu, dzisiaj, jutro, pojutrze, tak jak tam dyżury są wyznaczane, nieustannie, można by powiedzieć to samo, ale z drugiej strony każda obserwacja to jest jednak coś innego. Inne chmury, inne zjawiska, inne wartości różnych parametrów, temperatura, wilgotność. Akurat żyjemy w takim miejscu na świecie, że ta pogoda jest dosyć zmienna i przestrzennie, i czasowo. Jednego dnia może być upał, na drugi dzień już może być o kilkanaście stopni chłodniej. Dzisiaj jest pogodnie, jutro jest pochmurno, dzisiaj mała prędkość wiatru, jutro większa, więc nie ma takiej monotonii, jak się zdarza w niektórych rejonach świata, gdzie pogoda jest bardzo, bardzo stabilna. Oczywiście także i w Polsce zdarzają się takie dni, kiedy na przykład mamy tydzień, a nawet i czasami dwa tygodnie słonecznej pogody powtarzającej się, ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół to jest jednak duża zmienność. Także z jednej strony monotonia wynikająca z tego, że ten rytm musi być, ale z drugiej strony właśnie zmienność warunków urozmaica nam tą pracę. Jest takie niebezpieczeństwo w tego, że możemy wpaść w pewną rutynę, bo jeśli ktoś podchodzi do swoich obowiązków troszeczkę tak jak do obowiązków, to może się tak zdarzyć, że coraz słabiej się przykłada do tej obserwacji, nie zauważa pewnych zjawisk, które wokół niego mogą się zdarzyć. Ale to są bardzo, myślę, wyjątkowe sytuacje. Na ogół zdecydowana większość ludzi, którzy pracują w obserwatoriach meteorologicznych, to są ludzie, którzy to lubią i mają wyczulone poprzez swoje doświadczenie kilkuletnie, czasami nawet kilkudziesięcioletnie, no są wspaniałymi, doświadczonymi obserwatorami, którzy potrafią wynotować wszystko, co jest do wynotowania.
4: Czyli rozumiem, że u nas we Wrocławiu właśnie jest ta jedna z tych 2000 stacji, gdzie się wychodzi co godzinę?
5: Dokładnie jesteśmy w zakładzie klimatologii, w którym mamy swoje obserwatorium. Ono nie jest wpięte w sieć obserwatorską ogólnokrajową. Natomiast we Wrocławiu mamy stację IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wrocław-Strachowice, która właśnie pełni rolę stacji synoptycznej i tam z rozdzielczością czasową godzinną, czyli co godzinę wykonywane są rutynowe obserwacje meteorologiczne w pełnym zakresie.
4: A ile jest takich stacji w Polsce?
5: Takich stacji synoptycznych nie wiem dokładnie na tyle, żeby precyzyjnie z dokładnością do jednej, ale jest ich 70 parę. Także najbliższe, jeśli chodzi o Wrocław, to jest Opole, Legnica. W warunkach górskich naszych sudeckich mamy Kłodzko, Jelenią Górę, Śnieżkę.
4: A jeżeli chodzi o samo to, powiedzmy, przewidywanie w cudzysłowie pogody, to jak tak naprawdę do przodu możemy ją określić? Bo ona, tak jak pan powiedział, zmienia się dosyć szybko.
5: Pogoda się zmienia dosyć szybko i prognozy są przygotowywane na różne horyzonty czasowe. Są takie prognozy, które dotyczą tego, co będzie za kolejne 3 godziny. Są takie, które dotyczą następnego dnia, 3 kolejnych dni i potem mamy jeszcze dłuższe prognozy sięgające do tygodnia. Dnia i 2 tygodni. Także wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne, jaką się interesujemy, czy właśnie na następny dzień, czy na najbliższy tydzień. I sprawą oczywistą jest to, że im bliżej czasowo ta prognoza, tym jest ona dokładniejsza, im bardziej wydłużamy ten czas, dla którego chcemy tą prognozę uzyskać, tym jej skuteczność jest mniejsza. Dzisiaj stosuje się takie metodyki, które pozwalają wyraźnie zmniejszyć szansę błędu. W skrócie mniej więcej mogłoby to tak wyglądać, że jeśli ci wszyscy obserwatorzy wyjdą w teren, dokonają pomiaru tych różnych parametrów, wykonają pełną obserwację meteorologiczną, to ta informacja trafia bezpośrednio do baz danych, które to bazy są wykorzystywane następnie w przygotowywaniu prognozy na najbliższe 3 godziny. Ta informacja, która jest przygotowana na najbliższe 3 godziny, jest podstawą do przygotowania kolejnej prognozy, która będzie przygotowana na kolejne 3 godziny. I tak przesuwamy się do przodu, właśnie do tych 2 tygodni. Są oczywiście też prognozy, które dotyczą sezonów kolejnych, które dotyczą kolejnych lat, a są też takie prognozy, które sięgają tego, co nas czeka w najbliższych dziesiątkach lat. Ale to już są takie prognozy bardziej klimatologiczne, związane z tym, jak nasz klimat będzie się zmieniał. Wracając do takich prognoz, które na co dzień są nam potrzebne, poza tym, że wykorzystujemy dane pomiarowe w pierwszym kroku, a potem te przeliczone dane pomiarowe będą podstawą do wykonania kolejnego kroku i tak dalej, to metodyka polega też na tym, że generowane są różne scenariusze zmiany sytuacji. Załóżmy, że nad Europą mamy różne układy baryczne, są gdzieś układy niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia. Te układy zmieniają swoje położenie, one się rozbudowują w różnych kierunkach i ta mapa synoptyczna jest bardzo dynamiczna. Proces tworzenia prognozy polega na tym, że my zakładamy różne scenariusze zmiany tej sytuacji synoptycznej. Dawniej, no nie wiem, 20-30 lat temu zakładano praktycznie jeden scenariusz. Powodowało większe błędy w prognozach. Natomiast dzisiejsza metodyka polega na tym, że mniej więcej 20 parę scenariuszy się generuje tego, jak się będzie sytuacja rozwijała, czyli mamy jakby 20 różnych prognoz. Bardzo to ładnie widać na takich wykresach, które przedstawiają zmiany na przykład temperatury w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju sytuacji synoptycznej. O ile w pierwszych kilkunastu, czasami kilkudziesięciu godzinach wartości temperatury dla tych różnych scenariuszy są bardzo podobne, o tyle po upływie 2, 3, a tym bardziej 4 dniach te linie zaczynają się bardzo mocno rozchodzić, rozbiegać się. I może być tak, że na przykład jeden scenariusz zakłada, że za 3 dni będziemy mieć temperaturę maksymalną w ciągu dnia na poziomie 30 stopni, a inny scenariusz za te 5-6 dni przewidzi nam temperaturę maksymalną na przykład na poziomie 18 stopni. Czyli mamy 12 stopni różnicy. I prognoza jest generowana w ten sposób, że liczymy średnią z tych wszystkich scenariuszy. W ten sposób ograniczamy albo przeszacowanie, albo niedoszacowanie. Czyli przybliżamy się do czy ta prognoza się przybliża do takich warunków, które mniej więcej wypośrodkowują ten wachlarz różnych scenariuszy, który mógłby się wydarzyć. Dzięki temu skuteczność jest lepsza.
4: Jeżeli chodzi o sam pomiar, jak się wychodzi na dwór do tego ogródka meteorologicznego, to może pan coś więcej powiedzieć, jak wygląda samo mierzenie tych rzeczy, co tam się robi?
5: Sytuacja się zmienia na przestrzeni ostatnich 20-30 lat bardzo dynamicznie, z tego względu, że urządzenia tradycyjne, najczęściej to były samopisy, najczęściej to były urządzenia miernicze, które trzeba było ze sobą wziąć i zmierzyć, są wypierane przez nowoczesne urządzenia, stacje automatyczne, które nie wymagają naszego bezpośredniego działania. Natomiast obserwator na przykład może pewną część informacji spisać z monitora. Oczywiście takie stacje automatyczne to nie działają na tej zasadzie, że stawiamy stację i nic nas nie interesuje, stacja mierzy, tylko ta stacja musi być kalibrowana, ona musi być sprawdzana, urządzenia muszą być, czy czujniki cechowane, sprawdzane z wzorcem, tak żebyśmy byli pewni, że to, co mierzy stacja automatyczna, to jest najlepszy wynik, jaki moglibyśmy uzyskać. Zatem te urządzenia tradycyjne w coraz większym stopniu są wypierane przez nowoczesne urządzenia, ale jest pewna część tej obserwacji, która nadal ma taki wymiar kartka i długopis. Czyli jak my to nazywamy raptularz, taka specjalna na podkładce, specjalna tabelka, w której są rozpisywane informacje, począwszy od daty, godziny, poprzez kolejne parametry meteorologiczne. I o ile, tak jak wspomniałem, część rzeczy, tak jak takie podstawowe, ciśnienie, temperatura, coraz częściej spisujemy z monitorów ze tych stacji automatycznych, o tyle takie rzeczy jak na przykład zjawiska meteorologiczne, natężenie tych zjawisk meteorologicznych, czy też zachmurzenie, to wymaga naszego nadal spojrzenia, oceny i spisania na kartce, potem przepisujemy to do komputera. Są specjalne oprogramowania. Obserwator po wykonaniu takiej obserwacji wypełnia odpowiednie pola. Z takiego przygotowanego szablonu generowana jest tak zwana depesza synoptyczna. Szybkość przesyłu informacji w skali globalnej wynika właśnie z działania tego systemu depesz synoptycznych, czyli z każdej stacji synoptycznej wysyłana jest w formie tekstowej, zakodowanej informacja na temat wszystkich parametrów meteorologicznych i to trafia do głównej bazy i tak jak wspomniałem, jest to wykorzystywane następnie w przygotowaniu prognozy pogody. Zatem podsumowując, jeśli chodzi o obserwacje, część tej obserwacji można powiedzieć, że wyręczają nas urządzenia automatyczne, natomiast cały czas obserwator jest bezwzględnie potrzebny, szczególnie odnotowanie zjawisk i chmur. Tutaj trudno znaleźć takie urządzenie, które mogłoby człowieka zastąpić.
4: Czy w takim razie, wróćmy jeszcze na sekundę do tego planowania prognozy. Przyjmijmy, że jest taka sytuacja, że ktoś planuje jakiś wyjazd i widzi, że tam za 2 tygodnie ma być tak i tak, a chciałby, żeby było tak i tak. Czy można mieć w takim razie nadzieję, że ta pogoda się zmieni, bo te prognozy mogą się zmieniać, jeżeli mówimy tu o okresie 2 tygodni?
5: Na najbliższe dni właściwie trzeba prognozy traktować, jeszcze są różne źródła, także trzeba mieć do dyspozycji źródło, które jest godne zaufania. Natomiast im dalej sięga prognoza, tym rzeczywiście można mieć, tym bardziej jeśli ona jest bardzo dla nas nieprzychylna, ta prognoza, to im dalej ona sięga, tym można mieć większe nadzieje, że ona ulegnie zmianie. Także prawdopodobieństwo dopełnienia się tej prognozy jest bardzo wysokie, rzędu 80-90% na najbliższe 3 dni, natomiast jeśli wykraczamy już poza te 3 dni, to wtedy nie do końca musimy się tak martwić tą prognozą, jeśli ona jest dla nas niezbyt sprzyjająca, bo jeszcze może się zmienić. I jeszcze raz, im dalej sięgamy, tym bardziej, jeśli to jest prognoza na przykład na za 2 tygodnie, to naprawdę to jeszcze może, czasami bywa, że się poprawi i jeszcze na nowo się na przykład pogorszy albo odwrotnie, czyli się najpierw pogorszy, poprawi, pogorszy i znowu poprawi. Także trzeba śledzić po prostu. Jeśli czeka nas jakiś wyjazd na przykład za 10 dni, można już mniej więcej sprawdzić, co powoli tam się rysuje w tej najbliższej perspektywie, ale przez kolejne dni najlepiej śledzić jeszcze tą prognozę, bo będzie się na pewno zmieniała. Na pewno się będzie zmieniała. Są bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy ta pogoda jest stabilna i utrzymuje się przez tydzień i prognozy są w 100% praktycznie zgodne. To są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół ta zmienność jest naprawdę duża w naszej strefie klimatycznej.
3: Każdego dnia na całym świecie wypuszczanych jest ponad 1000 balonów pogodowych. Wznoszą się one na wysokość około 30 km i zbierają dane dotyczące temperatury, wilgotności i ciśnienia. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: SK Wrocław. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
0: To jest Rap 20, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze ja to Mati Fuczyło. Co tydzień, w każdy poniedziałek o 23 gadamy o rapie i gadamy o rapie z artystami. Dzisiaj w studiu opał i no właśnie, minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle... Więc dzień dobry, jesteś.
1: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
0: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Teraz się jeszcze witamy, więc za chwilę zagramy pierwszy kawałek, ale takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
1: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
0: Okej, no to zaraz o wszystko to zapytamy, chociaż najpierw skupimy się oczywiście na tym, co już z nami. Opał w studiu, jesteśmy właśnie tutaj w Radiu SK, zaraz zadamy wszelkie pytania, zagramy też oczywiście kawałek z płyty, bo dlaczego?
1: Bo dlaczego, bo nie, pewnie, że tak.
0: Lecimy, sprawdzimy to wszystko za moment, czas na miejsce 20, Rap 20.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek.
1: Rest in peace.
0: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się.

0: to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulary muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 18.
3: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

puste mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jetlag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną. Pytają mnie, gdzie stary PZ.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: Jest rap 20, opał w studiu i teraz mamy okazję na to, żeby pogadać troszkę dłużej. Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
1: Tak, myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest to jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
0: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
1: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga i mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
0: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije. Pomimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
1: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
0: no
1: wie, więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
0: I właśnie o tym pogadamy za chwilę, tym bardziej, że ten temat 16 albumu człowieka, który na scenie jest oczywiście chwilę, ale jednak 16 albumów to nie
1: sporo,
0: jest najczęstsza
1: to jest sporo,
0: historia. O tym za chwilę na pewno pogadamy więcej. Opał w studiu, my gramy kolejne miejsca Rap 20. Pamiętajcie, że to wy na nie głosujecie na SKPL i tak samo warto robić z kawałkami Opała.
2: Rap 20. Głosuj na SKPL 17.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: To jest rap 20, ja to Mati Fuczyło, cały czas jesteśmy i odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Esce i właśnie wy możecie nam je układać, esk.pl, tam jest nasza playlista, tam są też nowe propozycje, a w studiu jest cały czas opał, nie uciekł,
1: jestem,
0: nie
1: jestem,
0: przestraszyłem
1: jestem.
0: Go. Wspomniałeś o tych 16 albumach, jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa, to jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
0: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Jest na tym albumie utwór Jestem Wolny i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie,
0: tak.
1: Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
0: tak.
1: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy od tego pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
0: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
1: Tak,
0: co?
1: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
0: I tu pojawiasz się ty.
1: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
0: Tak jest.
1: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
0: I zaraz o tym pogadamy więcej. Opał cały czas w studiu Radia SK, to jest Rap 20.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: To jest rap 20. Opał cały czas w studiu. Rozmawiamy o nowej płycie, rozmawiamy o wszystkim tym, co dookoła, ale wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quebona Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszym
1: bardzo mocno. Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
0: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że no mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów. Po prostu no, zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca. Też mam na myśli to, że właśnie intro tak
1: nie
0: dalej
1: jest to
0: się
1: na
0: pojawia.
1: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to na, na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
0: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
1: tak. Bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
0: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
1: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
0: Ale to akurat zakłada nową płytę.
1: Tak.
0: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
1: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
0: Proste, że tak, więc oczywiście, że tak, dobrze, że jesteś, dobrze, że to przemyślasz po swojemu i robisz to w dobrym kierunku. Opał w studiu Rap 20. Wracamy za chwilę. Będę miał kolejne pytania.

0: to równa się wielka miłość na zawsze?
1: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest niewyobrażalna zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilka tysięcy ludzi śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
0: To robi chyba wrażenie, tak, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
1: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i po tym się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
0: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertu, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
1: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza, to też nie jest wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu, zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek, niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
0: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony tym, u kogo będzie można usłyszeć twój głos, o tym za moment. Zresztą tych tematów, o których wspomniałeś, o które będę dopytywał, jest jeszcze całkiem sporo, więc wracamy zaraz i zagramy kolejne kawałki. Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

puszczę obyk mo. Rap 20 w Radiu SK 8. Żyj.

0: Za nami kolejne kawałki, z nami cały czas Opał. Cieszę się, że możemy sobie pogadać o nowym albumie, nie tylko o albumie, także o koncertach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym pogadać o rzeczach związanych z tym, że wynotowałem sobie kilka wersów, zarzucę chociażby jeden, chociaż chodzi mi o taki jeden główny temat, który zauważyłem. To znaczy nie tak, że on jest jedynym tematem głównym. Chodzi mi o to, że po prostu zauważyłem jeden. Byłem tam i większość branży to teatrzyk albo bydło, ale też wiele tego typu wersów złapałem, jeśli chodzi o spojrzenie twoje. Ty masz troszkę tak, że no właśnie, poza tym, że patrzysz inaczej na muzę, to po prostu chyba też trochę inaczej patrzysz na branżę. I jesteś trochę spoza chyba,
1: mimo co? Młodego wieku, tak sobie ciągle myślę, tak chciałbym wymyśleć. No długo to robię i naoglądałem się różnych rzeczy i też jakby mam wrażenie, że przeszedłem całą tą grę od szczebelka najmniejszego do tego najwyższego. Mhm. Może ten najwyższy jest jeszcze gdzieś tam w moim zasięgu wzroku i ciągle tam patrzę. Natomiast, żeby to jakoś rozjaśnić, stary, grałem w klubach, w których było 10 osób. Grałem dla pustych krzeseł, grałem w spelunach, za przeproszeniem, przenosząc się potem do klubów, potem się przenosząc na jakieś wielkie hale. Te stadiony to jest to miejsce, w które jeszcze patrzę i bardzo bym chciał, pewnie, żebym chciał. Poznałem wielu ludzi, poznałem wielu idoli, którzy przestali być idolami. Nie będę teraz tutaj rzucał ksywami, ale nie chcę też jakby strzelać w powietrze. Po prostu nie wszyscy w tej branży okazuje się, że są tacy, jak nawijają, a to u mnie się kłóci z jakimś takim pierwiastkiem, którym dla mnie jest hip-hop, czyli real talk po prostu. Tego już jest coraz mniej dzisiaj, niestety.
0: No jasne, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o real talk i o cele, o których wspominaliśmy już w poprzednich wejściach, no właśnie, mamy 16 album, ale powiedziałeś o tym, że wiele rzeczy się już na twoim dysku pewnie zakurzyło, a przy okazji też wiele osób podbijało wiadomości po fity i tak dalej. Ale zanim zapytam o to, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, to bardziej chciałbym cię zapytać o to, czy ty widzisz jakieś cele do przodu po prostu. Czy to jest tak, że mówisz o tym, że potrzebujesz celu, jesteś pewnie ambitną bestią, która musi sobie odhaczać kolejne rzeczy. No ale co jest takim celem, który masz gdzieś tam po drodze jeszcze?
1: Rozmawiałem o tym na terapii ostatnio z moją terapeutką, że chciałbym sobie wyznaczyć cel, który nie jest muzyczny tym razem następny. Kurde, jak to powiem na antenie, to teraz już to się będzie musiało spełnić. No dobra, nie, zostawiam to, niech tak będzie, bardzo tego chcę. Ćwiczę od roku K1 i chciałbym stoczyć swoją pierwszą amatorską walkę i sprawdzić się w tej formule. I jest to takie wyzwanie, które jest też bardzo angażujące, ponieważ muszę być codziennie na sali treningowej, z tego miejsca tworzyć muzykę właśnie, ponieważ mam czute, że jeżeli to nie będzie mój główny cel, to też jakoś inaczej do niej podejdę. Nie mam jeszcze wyklarowanego dokładnie pomysłu, nie mam jakichś takich przemyśleń, w którą stronę to idzie, bo to się będzie działo naturalnie i w trakcie po prostu. Natomiast ciekawym jest to, że pierwszy raz wyznaczyłem sobie cel, który jest niemuzyczny.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: jest Rap 20, cały czas odliczamy 20 numerów, na które głosujecie wy na sk.pl. Natomiast poza odliczaniem pamiętajcie o tym, że możecie też głosować sk.pl. Tam można głosować też na kawałki od Opała, czyli naszego dzisiejszego gościa. Ciemna pora, późna pora, natomiast rozmawiamy o rzeczach, które robisz. Rozmawiamy też o rzeczach no bardzo jasnych, w tym sensie, że po prostu dających radochę i jeśli chodzi o robienie rzeczy, no to cały czas chyba jednak mimo wszystko suma in plus, co? To znaczy czujesz, że ten uśmiech się pojawia cały czas robiąc kolejne rzeczy.
1: Tak, i coraz więcej jest tego uśmiechu, tak. No, myślę też, że dużo bardziej kiedyś mnie stresowało robienie muzy, albo nawet nie samo robienie, ale pokazywanie i odkrywanie siebie przed ludźmi, nie? Bo jest zawsze jakaś prywatność, szczególnie jeżeli ktoś rapuje w taki sposób jak ja, czyli dosyć emocjonalnie i dosyć odzierając się z tej prywatności jakichś przeżyć. No dzisiaj już mam to jakoś tak ukształtowane, że tak ma być po prostu i że już tyle tych premier było za mną, jest za mną, że jest łatwiej mi na pewno.
0: Ale to jest tak, że presja uszła, czy wcześniej była wielka presja po prostu, albo czułeś, że musisz trochę,
1: wydaje mi się, że presja jest o tym, że ci zależy, więc gdyby presja uszła i gdybym miał totalny luz z tym, to znaczy, że miałbym to za przeproszenie w dupie, a nie mam tego oczywiście, że mi zależy, że jest to ważne, chyba się oswoiłem po prostu z nią.
0: Okej. Oswoiłeś się z presją, no to jest ciekawa historia. Po drodze oczywiście pojawiły się też rzeczy, no wspomniane już tutaj, wspomnieliśmy już o gipsie i w ogóle mam takie wrażenie, że u ciebie ludzie wokół, ale też mam na myśli chociażby Janka, mam też na myśli po prostu wszystkie historie, które się dzieją. To jest tak, że ludzie potrafią napędzać mocno, co?
1: O tak, no tak, no tak, tak, tak. Ludzie, ich historie, ich energia, to co wnoszą do twojego życia, no pewnie, że tak.
0: I twoja muza to jest też taki trochę chyba rodzaj autoterapii, jeżeli tak sobie pomyślę, że stały progres właśnie dlatego, że odkrywasz siebie trochę robiąc te rzeczy, co?
1: Tak, i moim zdaniem artysta, który się zatrzymuje, który nie wie, o czym stworzyć następny album, to artysta, który się zatrzymał też w życiu. Jeżeli się rozwijasz, to zawsze znajdziesz jakiś temat do poruszenia jeszcze, który nie był poruszany.
0: I temat, który nie był poruszany, to jest to, kiedy cię jeszcze można usłyszeć. Ja wiem, że to takie trochę nieładne pytanie, biorąc pod uwagę, że dopiero co dostaliśmy od ciebie kilkunastonumerową płytę i dobrze, że to się wydarzyło i bardzo się cieszymy z tego. Natomiast no, wspomniałeś o tych wszystkich historiach, których było dużo. Czy ty masz jakieś takie rzeczy, o których możesz mówić? Czy teraz odbijesz mnie uśmiechem jakimś znaczącym?
1: Myślę, że jest kilka fitów i gościnek, o których nie mogę powiedzieć, bo nie rozmawiałem z zapraszającymi o tym, czy mogę o tym wspomnieć, czy jest jakaś tajemnica, ale też myślę, że chłopaki z Queer Quality się nie obrażą, że będę na pewno gościem na kilku utworach na albumie Kumple 2. I tam są super utwory, tam bardzo, bardzo fajne mi się to robiło z chłopakami. I o czym jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład zostałem zaproszony, to też już jest nagrane, na nowy album Onara. Mamy bardzo trudny numer, poruszający trudne emocje. To też jest ciekawe, że Onara nagrał taki numer, którym od razu usłyszał, dobra, stary, musisz mi tam wrzucić swój refren, swoją emocjonalność. I usłyszałem ten numer i mówię, tak jest, robimy to po prostu.
0: Okej. Doskonale to słyszeć, no i mam nadzieję, że doskonale będziemy cię słyszeć jeszcze przy kolejnych 16 albumach i wszelkich innych historiach.
1: Dziękuję bardzo,
0: Onar zachrypnięta gardziel, ale Opał po prostu eklektyczny chyba tutaj bojownik jeszcze przy okazji K1. Dzięki bardzo za to, że zajrzałeś i wpadaj częściej przy kolejnych historiach.
1: Dobrze, pewnie przy kolejnym albumie. No,
0: zapraszamy.
1: Przy kolejnym albumie. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dzięki.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Przed chwilą ze studia wyszedł opał, z którym z kolei ten pan nagrał niejedną płytę. Gips i Kukon, ty masz to miejsce czwarte rap dwudziestki. Przed tygodniem było to miejsce drugie, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery. My teraz z kolei zagramy kawałek pana, który przed tygodniem był w tym studiu. To coś, White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

to było szóste miejsce tydzień temu, teraz już trzecie. White 2115 i jego to coś dzisiaj na takim właśnie miejscu. Pamiętajcie o tym, że rozmowę z White'orem, ale też Vivi Simonem i Palarem możecie sprawdzić już teraz w aplikacji Radia SK. Mamy podcast, mamy też miejsce drugie. Przed tygodniem to była jedynka, teraz już dwójka. Kinezimery ta sama.

0: To Kini Zimmer i ta sama, czyli zeszłotygodniowe miejsce pierwsze rap 20, teraz już dwójka, spadek, ale jak widać nie tak duży, choć pewnie bolesny, bo zawsze miło jest jednak być na najwyższym stopniu podium. Zanim powiem kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które już na was czekają. To Janusz Walczuk i jego Lodowa Macza, ale też Fuka im z pytaniem, jak się bawisz? Natomiast ja bawię się świetnie, ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Już jutro możecie sprawdzać podcast z dzisiejszej mojej rozmowy z Opałem, a ja gram miejsce pierwsze, to MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

0: SK Wrocław.
1: Reklama.
0: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.